0: ze studia Radia Pogoda pozdrawia Państwa serdecznie Bogdan Słowacki.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Paese mio, che stai

103,4 FM. Radio

0: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę, owateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmazią wą zaś po piesie łacą na pieściotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: lekko jak przez sień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Alert zamiast do lubelskiego trafił do lubuskiego. Medycy uhonorowani Noblem. Ruszył tydzień noblowski. Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną we wczorajszym meczu Ligi Narodów 0-1.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywające na terenie tego zachodniego województwa osoby dostały po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Komunikat miał trafić jedynie do osób w lubelskiem, a nie w lubuskiem. RCB przeprasza i przyznaje się do pomylenia województw. To kolejna już pomyłka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
3: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Dopisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Służy do monitorowania potencjalnych zagrożeń w polskiej przestrzeni powietrznej. Maksymalne dzisiaj ceny paliw, benzyna 95, 6,79 zł za litr, a diesel 7,82.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex, Rafał Zywert. Obniżki w ramach programu CPN mają obowiązywać do końca roku. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, Karl Dijsselrot, Peter Hageman i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już uzyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną, ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
6: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
1: Komentował selekcjoner Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
0: Ja się czuję trochę winna, bo w piątek, kiedy Polacy mieli zagrać z Rumunami, 3 razy w pogodnym poranku Radia Pogoda prosiliśmy o to, żeby nie było porażki, żeby się panowie wzięli do roboty i się wzięli. A wczoraj nie poprosiliśmy. Nie, no i się nie wzięli, bo czuli się może zwolnieni z obowiązku.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Poranny ruch w Poznaniu powoli gęstnieje, ale na większości głównych tras jedziemy jeszcze w miarę płynnie. Pierwsze spowolnienia tradycyjnie pojawiają się już na wjeździe od strony Naramowic oraz na ulicy Głogowskiej w rejonie Górczyna. Również w ciągu ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego mogą formować się zatory.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: To będzie chłodny poranek w Poznaniu. Obecnie termometry w naszym mieście wskazują nie więcej niż 10 stopni. Dopiero po południu zrobi się cieplej, temperatura wzrośnie do 21, nawet 22 stopni, tak twierdzą synoptycy. W drugiej połowie dnia pojawi się również więcej słońca. Deszcz na ten moment jest mało prawdopodobny. Wiatr również nie powinien nam przeszkadzać.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry Państwu, 6:04, Jasia Kruk, kłaniam się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek, 6 października. Dzisiaj jest 279 dzień roku, do końca roku 86 dni, 76 do końca jesieni. Słońce wstanie za 15:07, zejdzie 2 minuty po godzinie 18:00. Dzisiaj dzień borsuka, jakby kto pytał, jakie są święta. No ale oczywiście każdy świętuje to, co chce. Najlepiej wdzięczność, że się obudził rano i go mniej więcej nic nie boli. A jeśli tak, to można się od razu rozruszać przy rock'n'rollu, proszę.
8: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 10 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Ja myślę, że to jest znamienne, że piosenkę o piłce nożnej śpiewa akurat grupa No to co? No to jest z innym akcentem.
1: To już nie wracajmy. Zostaw tę piłkę.
0: No to proszę. Co? No dobrze. No. No proszę. No to co w dzisiejszej prasie? Jest coś o piłce nożnej?
1: Nie ma. Będzie jutro zapewne. Więc jutro wrócimy w Pogodnym Poranku.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj inne tematy. Gazeta Wyborcza na początek. Tutaj w środku gazety artykuł. Polacy pracują coraz mniej. Średnia liczba godzin, które każdego tygodnia spędzamy w pracy, spadła poniżej 40. Powód? Stać nas, by czasem sobie odpuścić. Ile więc pracujemy? Średnio 38 z małym hakiem. 38 godzin w tygodniu. To z 10 strony Gazety Wyborczej. Natomiast na drugiej stronie tej samej gazety ryś, który zastępuje panterę, te słynne mundury, które polscy żołnierze...
0: Tak, widziałam wczoraj
1: wojsko zmienia mundur po 33 latach. No właśnie, w telewizji można było zobaczyć obrazki. Dzisiaj też gazety to publikują. Projekt nawiązuje nazwą do drapieżnika słynącego ze skrytości i idealnego wtapiania się w leśne tło. Dokładnie to ma zapewnić żołnierzom nowy kamuflaż oparty na 5 kolorach, odcieniach szarości, zieleni, oliwki, brązu i beżu.
0: A jeszcze oni mają mieć takie specjalne mundury jak peleryna Niewitka, niewidzialne przez takie drony termowizyjne. To jest coś niesamowitego.
1: I zdjęcia są dzisiaj też w prasie. Zresztą nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale także w prasie kolorowej. Tutaj mam przed sobą Super Express na trzeciej stronie właśnie rysie. Natomiast w gazetach kolorowych również, i to w obu, i w Fakcie, i Super Expressie, artykuł o tym, że być może waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku będzie wyższa. Ponieważ ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje inny sposób wyliczania tej waloryzacji, nie wchodząc w szczegóły ekonomiczne, no nieco korzystniejszy. Jak mogłaby być wyższa ta emerytura? Proszę Państwa, no wiadomo, niewiele wyższa niż teraz jest zaplanowana waloryzacja, bo niecałe 4% tyle prawdopodobnie wzrosną emerytury w przyszłym roku. Gdyby to nowe liczenie weszło w życie, no to tak prawie 4,5-4,30 mniej więcej.
0: No ale zawsze
1: co to realnie oznacza? Jak ktoś ma 2000 emerytury, no to między tą obecną waloryzacją, a tą powiedzmy planowaną zyska 7-8 zł miesięcznie więcej, no stówka rocznie. No zawsze coś.
0: No bo zawsze coś, pewnie. Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, to i jeszcze więcej w dzisiejszej prasie, może później jeszcze będziemy do niej zaglądać. Na pewno będziemy zaglądać do Wielkopolski, bo tam właśnie urosła największa dynia w Polsce. Ale o tym później. Wojciech Gąsowski teraz w Radiu Pogoda.
2: Zielone wzgórza nad Soliną.

Taka najpiękniejsza melodia, padam, padam, i ja od razu wyjaśnię, żeby później nie było nieporozumień, bo często są. Wykonanie oryginalne to oczywiście Edith Piaf, ale to była wersja, wykonanie Mireille Mathieu z 1985 roku. Mam nadzieję, że tak czy inaczej się Państwu podoba. Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, za chwilę później będzie Anna Jantar, 19 minut po 6.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: STS Logistik. Lider transportu aut. Zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz. 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: za każdy uśmiech. Anna Jantar w pogodnym poranku Radia Pogoda, 27 minut po godzinie 6. O czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, czym zajmują się reporterzy Radia Pogoda już od samego rana, pokrótce powie Michał.
1: Mamy wtorek, a więc posiedzenie Rady Ministrów, do kancelarii premiera, więc dzisiaj nasi reporterzy na pewno zajrzą i będą Państwu przekazywać najnowsze ustalenia, tak mniej więcej koło południa. Dzisiaj także rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. No i wraca oczywiście pytanie, czy będą zmieniane stopy procentowe. No bo jeśli pójdą w górę, no to raty kredytów czy lokat też powinny pójść w górę. A jeśli spadną, no to powinno być taniej. Ekonomiści są zdania, że nic się nie zmieni, ale od razu uprzedzam, my o komentarze będziemy prosić, ale decyzji dzisiaj nie będzie. Ona będzie dopiero jutro. No ale trochę będziemy komentować na pewno w wiadomościach. Przyjrzymy się także wizycie pary prezydenckiej na Filipinach. To pierwsza wizyta polskiego prezydenta w tym kraju. Pytanie też o kadrę piłkarską. Na pewno padną po wczorajszym przegranym meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: Czy to w ogóle ma sens?
1: Padną te pytania, o tak powiem, w wiadomościach. No i tyle.
0: Dobrze, wiadomości to najbliższe za 32 minuty punktualnie o godzinie 7, no i oczywiście co godzinę dla Państwa. A my wracamy do najpiękniejszych melodii, oddychamy. Uff, to będzie dobry dzień. Mieczysław Wojnicki.

0: Andrzej Zaucha z Wolną Grupą Bukowiną. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7, a Państwo telefonują od rana do nas. A jakże? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed chwilą podaliście Państwo podwyżki dla emerytów. No i 4% z 2000 to na pewno nie będzie 8 zł. Także tak bym prosił jednak sprostować.
0: Sprostowania nie będzie, proszę pana, ale wyjaśnienie będzie. Te 8 zł to jest różnica pomiędzy waloryzacją, która ma być i jest zapisana, a nowym pomysłem rządu na odrobinę wyższą waloryzację. To jest te 8 zł. A mam nadzieję, że wyjaśnione. Przemiłego dnia panu życzymy. Za 24 minuty 7.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
1: Została ostatnia reklama.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: W mieście oficjalnie rozpoczął się poranny szczyt komunikacyjny i główne arterie Poznania błyskawicznie się korkują. Ciasno zrobiło się już na ulicy Dąbrowskiego, Bukowskiej oraz na dojazdach do Mostu Teatralnego. Kierowcy mogą też stracić trochę czasu na ulicy Niestachowskiej w kierunku skrzyżowania z Wojska Polskiego.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Bardzo Państwa wzrusza ta piosenka i nic dziwnego, bo to Serce Ireny Santor, 66 rok. Za 14 minut będzie godzina 7, nasz numer telefonu 22 444 4004. Czasem jak Państwo zatelefonują, to ja nie wiem, czy to jest krytyka, czy komplement. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham Waszego radia od bardzo, bardzo dawno. Jeżdżę samochodem, no to wiadomo, co się rozchodzi. Ale to jest jedyna stacja, która da kierowcy po prostu drogę wolną, nie pierdołami zajmować, tylko poważnymi sprawami. No, to jest bardzo ważne, jako kierowcy, bo kierowca musi patrzeć, co robi, jak jedzie i żeby drugiemu nie utrudniać życia. Taka jest prawda.
0: No tak.
1: Miłego dnia życzę, do widzenia.
0: No miłego dnia, bardzo serdecznie dziękuję. Czyli to dobrze, czy to źle? No chyba dobrze, nie? Chociaż z tonu to... A, nie wiem sama. 22 444 4004. Jak się Państwu dzisiaj wstaje i co słychać? Bo u nas bez zmian najpiękniejsze melodie, jak zawsze o poranku, Zbigniew Kurtycz. Za chwilę będzie też Janusz Laskowski.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, da, pozwolisz sama mi, da, miast

0: A za 5 minut będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda o wielkiej dyni. Między innymi będziemy dzisiaj Państwu opowiadać w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przy okazji może zapytamy, co z tej dyni, bo ja ostatnio jestem pasjonatką. A co w wiadomościach za chwilę?
1: O tym, gdzie jest lubelskie i lubuskie województwo.
0: No my wiemy.
1: Nie wszyscy
0: ale
1: wiedzą.
0: Ale właśnie, może trzeba komuś podpowiedzieć.
1: To będziemy podpowiadać, wyjaśniać, objaśniać. Ja wszystkim Państwu za chwilę w wiadomościach powiemy i wyjaśnimy, o co chodzi.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Pada grusz.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Została ostatnia reklama.
11: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl. Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli Państwo dziś zaraz po wstaniu mają humor jakiś taki nie taki, to proszę słuchać, jak będziemy zaglądać do kalendarza. Tak mniej więcej 10 po 7 to się Państwo na pewno uśmiechną, gwarantuję. A teraz będą wiadomości.
13: Lubuskie i lubelskie. Alert RCB trafił nie tam, gdzie powinien. Są przeprosiny. Maksymalne ceny paliw dziś są wyższe niż w ostatnich dniach. Rozpoczął się jesienny sezon na dynie. Mm-hmm.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
12: Michał Pierzchała.
13: Lubuskie czy lubelskie? Wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza w Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Radia Pogoda Anna Gmiterek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
14: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
15: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
14: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
16: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
14: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd, a mieszkańcy Zielonej Góry i okolic doświadczyli tego, czego my na Lubelszczyźnie doświadczamy od wielu miesięcy.
13: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie rynku elektrycznych pojazdów przez transportowy dozór techniczny. Dodatkowo policja i straż miejska mają zostać wyposażone w hamownie, czyli urządzenia, które pozwolą zmierzyć faktyczną prędkość, jaką może rozwinąć zatrzymany pojazd, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
17: Hamownia, ładna nazwa, to jest takie urządzenie, które właśnie jest jeszcze mało stosowane w ogóle w Europie, ale niektóre kraje zaczynają wprowadzać tego typu urządzenia. My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
13: Nowe przepisy w sprawie elektrycznych pojazdów mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Dziś maksymalne ceny paliw są wyższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Rozpoczął się jesienny sezon na dynie. W Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym wyhodowano nawet dynię olbrzymią, ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Rozwojowi tego gatunku warzyw sprzyja ocieplenie klimatu, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu.
3: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania.
18: A to rozumiem, że biorąc pod uwagę też to, że mieliśmy dosyć upalne lato, z tą wodą bywało różnie,
3: tak,
18: prawda?
3: Tak.
18: To będzie taki dobry sezon dyniowy?
3: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały i tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest też coraz większe.
13: No i właśnie eksperci dodają, że na fali popularności warto włączyć dynię do jadłospisu, bo zawierają one wiele witamin wspierających odporność i związki, które obniżają ryzyko rozwoju nowotworów.
12: No pewnie, a nawet odmładzają. Z dyni da się zrobić wszystko. Ostatnio to sprawdzam. Nawet babeczki. A ile waży największa dynia w Polsce? O tym dzisiaj Państwu powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Szanse na awans do dywizji A właściwie przepadły.
2: 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy w 4 meczach. Ten rezultat nikogo nie cieszy.
1: Mówił bramkarz Marcin Bułka. W grupie prowadzi Szwecja, bo wygrała w Rumunii 1-0. Zawiodła nasza pierwsza kadra, rozczarowała także młodzieżówka po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 21. Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę.

0: wskaz. Radia Pogoda.
1: Kierowcy na S5 muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwa remont 9-kilometrowego odcinka między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Ruch odbywa się jedną nitką, a na węźle Kleszczewo nie można wjechać na trasę. Krótko mówiąc, lepiej zdjąć nogę z gazu.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu na razie jest szaro i pochmurno. Temperatura nas nie rozpieszcza. Termometry wskazują 9, maksymalnie 10 stopni. Dopiero po południu zrobi się przyjemniej. Pojawi się słońce, a temperatura wzrośnie do 20, nawet 21 stopni. Tak twierdzą synoptycy. Ciśnienie jest w normie. Wiatr także ma być umiarkowany. Osiąga prędkość w porywach do 16 km na godzinę.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 7. Witamy we wtorek, 6 października. Mamy 279 dzień roku, 86 dni do końca roku i 76 do końca jesieni.
3: Dobrze, skoro matematykę mamy już za sobą, to zaprośmy Państwa. Eleni, Miłość jak wino, Bonnie M, Rivers of Babylon, a później będziemy z Państwem świętować w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 5 po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, składamy życzenia Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka, Monika i Roman. Wszystkiego dobrego.
2: A co tam w kalendarzu?
0: Rok 1943, 6 października, wtedy urodziła się Elżbieta Starostecka, aktorka filmowa, teatralna, piosenkarka.
2: Popularność przyniosła jej rola Stefci Rudeckiej, w Trendowatej oczywiście. No ale sława ze wspomnień bliskich jej osób nigdy nie zawróciła jej w głowie. Utalentowana i skromna. Po prostu. Wszystkiego najlepszego, pani Elżbieto, a piosenka w wykonaniu właśnie Elżbiety Starosteckiej już za chwileczkę w Radiu Pogoda.
0: Rok 1953, urodził się Jerzy Owsiak, dziennikarz radiowy, telewizyjny, działacz charytatywny i społeczny.
2: No i oczywiście pomysłodawca i organizator Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za swoją działalność społeczną już kilkukrotnie nominowany był do Pokojowej Nagrody Nobla. Wszystkiego najlepszego, panie Jerzy Owsiak. Oby pan z nami grał.
3: Do końca świata i jeden dzień dłużej.
2: No właśnie.
0: I jeszcze rok 1956. Elvis Presley wydaje utwór Love Me Tender.
2: Nagrywa go jako utwór tytułowy do swojego nowego filmu. No, o tym samym zresztą tytule, no ale śmiemy twierdzić, że ballada jest dużo popularniejsza niż film. Od razu wspięła się na czołówki list przebojów i pozostaje absolutnym klasykiem do dziś i ma wiele oczywiście interpretacji i wykonań i jedno takie bardzo charakterystyczne, które chcemy Państwu zaprezentować w dłuższym fragmencie i jeżeli Państwo się obudzili jakoś tak z nosem na kwintę, to ja myślę, że poprawi to nastrój, bo...
0: Uwielbiam to wykonanie.
2: No to proszę bardzo, dla ciebie Zygmuncie także.

0: nie dał rady.
1: Aria ze śmiechem, a ten śmiech te chórki powodowały, które tam anielskie jakieś tony wyciągały.
0: Oj tak, my mamy nadzieję, że się państwo uśmiechnęli. To były wydarzenia z 6 października, a teraz zapowiadana Elżbieta Starostecka.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 7. Przypominamy, proszę Państwa, od wczoraj na antenie Radia Pogoda nowa zabawa, która nazywa się Zgadnij tę melodię.
1: Zabawę proponuje Robert Janowski, który nuci Państwu, a Państwo zgadują co i jeszcze ładnie się wyrażają na temat tej najpiękniejszej melodii. Zaczęliśmy z grubej rury, łatwo nie było. Wczoraj był Zbigniew Kurtycz. Ach, jak przyjemnie. No, łatwo nie było, ale w końcu się udało i jeden z naszych słuchaczy zdobył piękne Radio Pogoda, czyli radioodbiornik w pięknym białym kolorze. Naprawdę, jak kiedyś tranzystory bywały, takie my dzisiaj
0: rozdajemy.
1: Podobne
0: do szarotki, no, mówiłem.
1: Tak, naprawdę
0: było
1: wspaniały.
0: Kiedyś takie radio. Na początku jest, no nie jest łatwo, dlatego że to po jednej nutce to... No ale proszę próbować. Po dziewiątej pierwsza próba.
1: Zapraszamy serdecznie. Radio.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki De Vitum Forte K2. De Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. De Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
8: Reklama.

0: Za 28 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Do Halloween jeszcze trochę czasu zostało, ale ty już, Michale, w wiadomościach Radia Pogoda mówiłeś coś o dyniach.
1: No, że Poznania. W Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym 300 kg dynia.
0: A co by panowie powiedzieli na prawie tonę?
2: No właśnie, no taki rekord jest.
1: A tego się nie da przejeść.
2: Przenieść.
0: Największa dynia w Polsce.
2: Tak.
0: Pochodzi z Wielkopolski i waży 918 kg. I jest to absolutny polski rekord. Po raz pierwszy w historii polskich dyń takie rozmiary osiągnęła, bo Amerykanie to sobie hodują jakieś takie wielkie. No po prostu robią to od lat, ale w Polsce jeszcze takich rzeczy nie było. W ostatni weekend w Krapkowicach odbył się festiwal dyń i tam właśnie zważono komisyjnie i zmierzono największą dynię w Polsce. Bardzo serdecznie gratulujemy hodowcom, natomiast ja by się zastanawiałam, jak oni ją przewieźli, że ona się nie rozwaliła tyle kilometrów.
2: W kawałkach.
1: A jak to pokroić?
2: Pokroić się da. Pytanie...
1: Maczetą.
2: Nie wiem, ewentualnie jak... piłą tarczową. Słuchajcie, 918 kg. Ile z tego zupy można zrobić?
0: No na pewno mnóstwo.
1: Jaki garnek trzeba mieć?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Gratulujemy Wielkopolanom, tak? No bo zresztą w Wielkopolsce, gdzie by ta dynia powstała? No przecież nie w Małopolsce.
0: Jest taka wielka, no pewnie, ale wiesz, no poczekaj, bo mamy słuchaczy też w Małopolsce i zaraz się wezmą i zrobią jeszcze większą za rok. Proszę Państwa, wszyscy lubimy chyba dynię. Co oprócz zupy dyniowej i takiej dyni pakowanej w słoiki z cukrem i octem, co ja akurat nie przepadam. Co jeszcze z dyni można zrobić? Wszystko, ale nie będziemy podpowiadać, tylko prosimy Państwa o fajne przepisy. 22 444 40 04. I naprawdę nie chodzi o 918 kg. Chodzi o to, żeby się dobrze najeść.

0: ile zupy z tony dyni? Proszę bardzo, znaleźliśmy taką informację. Mhm. Otóż po obraniu dyni i wydrążeniu tych gniazd nasiennych zostanie tej dyni około 700 kg.
1: No to sporo bym powiedział.
0: I z tego można zrobić, nie dodając żadnych innych warzyw, tylko jakieś tam mleczko kokosowe i, trochę
1: krem,
0: wody.
1: Krem
0: taki
1: dyni,
0: zupę
1: tak?
0: Krem. Tak. Mhm. 4,5 tysiąca porcji. Ha, ha. Takich standardowych talerzyków.
1: To ja fajną imprezę można
2: urządzić.
1: To ja
2: mam propozycję, to zróbmy trochę mniej zupy, krem, bo to wtedy jeszcze na ciasto starczy.
0: No pewnie, że tak. Co pysznego z dyni można zrobić? Pytamy Państwa dzisiaj 22 444 4004, bo po raz pierwszy w Polsce została wyhodowana tak rekordowa dynia, która waży 918 kg. Radio

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Uwaga na zmiany w rejonie ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania, a to oznacza utrudnienia. Na początek zamknięte zostanie połączenie Fabrycznej z Prądzyńskiego, a na samej Fabrycznej ruch ma być ograniczony. Później zamknięta zostanie część skrzyżowania Fabrycznej oraz Madalińskiego.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: Ależ to piękne blackouti w pogodnym poranku Radia Pogoda, czyli Stan Borys z kolegami i Anna. My pytamy Państwa o tak, o Dynię dzisiaj, ale o samopoczucie też.
1: Jestem przeszczęśliwa, bo zostałam przyjęta w czwartek do klubu Radia Pogoda. Marysia Przemyś, dziękuję bardzo.
0: Marysiu.
2: Ale to też da się połączyć, Dynia i samopoczucie. Dynia mnie dziś nie boli.
0: Zdecydowanie. No tym bardziej, że w sprawie dyni też mamy telefony.
3: Dzień dobry, ja w sprawie dyni. Dresiarze mówią, że z dyni można komuś przyłożyć, więc może to też jakieś wykorzystanie. Dziękuję.
0: Może być.
2: Ale niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, bo jak to jeść? My jednak tutaj sprawami kulinarnymi się zajmujemy. 22 444 4004.
2: Tym się nie będziemy zajmować, mamy to z dyni.
0: Ojejku. Przypominamy także do pani Marysi telefonu, że do Klubu Pogodnych Ludzi codziennie właściwie przyjmuje Monika Wtarka po południu. Proszę słuchać i się zapisywać.

0: Jan Wojtek z Wawelami, Alalia z 79 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty właściwie będzie 8. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: W nich o rysiach będziemy mówić, nie o zwierzętach, tylko o mundurze.
0: Tak jest. Nowym pomyśle, nowym projekcie właściwie mundurowym. To bardzo ważne rzeczy, za chwilę w wiadomościach.
2: A ja zapraszam do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu, a do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na telefony od Państwa. Poprosimy podać swój numer telefonu oraz imię.
3: Radio Pogoda.

0: coś w sobie mają.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Muzyka i głos

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tuż po ósmej Ewa Bem. Moje serce to jest muzyk. Taka najpiękniejsza melodia. Także zabawa z nagrodami dla Państwa. A teraz najważniejsze wiadomości.
7: Pożar w szpitalu w Krakowie. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych. Nowe mundury dla wojska. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
6: Michał Pierzchała.
7: 10 osób poszkodowanych po nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w sali dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący panterę zostanie zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
7: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
9: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
7: W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
10: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
7: Na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: Jeśli jedziecie do Poznania od strony wschodniej, trasa S5, pamiętajcie o zamkniętej jezdni w kierunku Gniezna, między węzłami Strumiany a Poznań Wschód. Ruch odbywa się tam nitką pod prąd, co generuje spore zatory na dojeździe do węzła z autostradą A2.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Spodziewajmy się kolejnego przyjemnego dnia w Poznaniu. Choć poranek w naszym regionie nie będzie najcieplejszy, pogoda będzie się poprawiać z godziny na godzinę i po południu temperatura wzrośnie nawet do 22 stopni, tak twierdzą synoptycy. Czasami przez chmury będzie też przebijać się słońce, deszcz jest mało prawdopodobny, a ciśnienie pozostaje w normie.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 4 minuty po godzinie 8. Witamy Państwa we wtorek, 6 października. Mamy 279 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.45. Zachód będzie o 18.02, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 35 minut. To znaczy 3 godziny i 35 minut jeszcze ubędzie, zanim będzie ten najkrótszy.
2: Nie wiem, jak przez to przebrniemy, ale dzięki najpiękniejszym
1: melodiom.
2: Cieszmy się
1: z tego, co mamy.
2: Będzie to może i łatwiejsze. Tak jak dzisiejszy poranek, Państwo sobie chwalą taką muzykę o poranku. Ewa Bem, Moje serce to jest muzyk. Niech Państwa niesie ta najpiękniejsza melodia w nowy dzień. 5 po 8.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Stanisławie.
3: Dzień dobry.
2: Jak się pan miewa?
3: Dobrze.
2: To bardzo fajnie. Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Lubi pan wychodzić na spacery?
3: Tak. Tak, wychodzę, no może nie tak często, ale wychodzę, bo mam trochę takie problemy z nogami, ale postaram się jak najczęściej chodzić.
2: Bardzo dobrze, to bardzo ważne. Poczyta pan sobie o chodzeniu, bo mamy dla pana prezent, panie Stanisławie. To jest książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu właśnie. Zresztą będzie pan mógł posłuchać także wywiadu z autorką tej książki w Alei Sław, czyli po godzinie 18:00. W czwartek najbliższy, ale to nie jedyny prezent dla państwa.
0: Dlatego, że główna nagroda to piękny, granatowy kubek Radia Pogoda.
3: Dziękuję bardzo.
0: Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera, a właściwie tych liter dzisiaj troszkę więcej będzie.
2: 3 konkretnie.
0: Dlatego, że dziś będzie to litera C, a to oznacza, że mogą być wyrazy na C albo na czy, czyli CZ, albo na ch, czyli CH.
2: Czyli Cezary, Czesław, albo no nie ma imienia na CH, ale chryzantema na przykład. O.
0: Panie Stanisławie, wszystko jasne?
3: Tak. Oczywiście.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Miasto...
3: Hamburg.
2: Nie. Na C.
3: Chełm.
0: Tak. Przyprawa.
3: Chrzan.
2: Dobrze.
0: Część ciała. Czy.
3: Czoło.
0: Tak. W prognozie pogody.
3: Chłodno.
0: Tak. Dobrze. Piosenkarz.
2: Czas się skończył, niestety. Nie, no Karin Stanek to nie na cel. Niestety. No, niestety już za późno, no tak, dlatego że czas nam się skończył. Ale dobrze, naprawdę panu szło. Jak na pierwszy raz, to genialnie w ogóle nawet powiedziałabym. Dostaje pan od nas książkę na kubeczek, no trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, może następnym razem się uda. Panie Stanisławie, dziękujemy, że pan z nami
3: jest
2: od rana.
3: Bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję nawzajem, pozdrawiam Radio Pogoda.
2: A my pana pozdrawiamy, panie Stanisławie, i dziękujemy. I państwa na jutro zapraszamy do Szybkiej Piątki.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.22, sezon dniowy w pełni. Jak sobie jadę do domu po drodze, po jednej, po drugiej stronie, stosy dyń i mnóstwo klientów.
1: A, widzisz, tak. To ja się muszę w takim razie tam po twojej drodze wybrać, bo
0: tak,
1: też bym
0: Tak. No. Do wyboru, do koloru i takie do zjedzenia, i takie dekoracyjne, jakie tylko chcesz.
1: Dynie są wszystkie do zjedzenia.
0: Tak?
1: Chyba.
0: A te takie, tego małe takie?
1: A to nie wiem. W każdym razie największa dynia w Polsce waży 918 kg, pochodzi z Wielkopolski. W końcu to wielka dynia. Bardzo serdecznie gratulujemy tym hodowcom, którym się udało coś takiego właśnie wyhodować. I z tej okazji pytamy państwa, co dobrego z dyni można zrobić?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zupę z dyni robię na słodko. Gotuję, przecieram, dodaję kruseczki, cukier, wanilię i mleko i jemy.
1: O, takiej jeszcze nie jadłam. Interesujące, muszę przyznać.
0: Dyniowy deser?
1: Mm-hmm. Dzieciom by to smakowało. Na pewno. Zresztą o dzieciach to będziemy mówić jeszcze w pogodnym poranku Radia Pogoda.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Została ostatnia reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: raz.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:33. Pytanie takie, jak sobie poradzić z dziećmi, które bardzo hałasują, które no, są tak zaangażowane w swoje rozmowy, zabawy, że trudno przekazać ważne informacje?
2: Ja nie mam pojęcia, bo ja się takich tłumów dziecięcych po prostu boję.
1: Okazało się, że jest na to sposób. Pewna wychowawczyni, która pracuje w świetlicy, a tam dzieci, jak wiadomo, rozładowują swoją energię w sposób przedziwny.
2: Jak pisał Niziurski, wielka kołomyja elementarna.
1: Dokładnie tak. W czasie lekcji jeszcze tam skupione tego, ale na świetlicy to sobie poszaleją. No i próbowała różnych sposobów. Własny głos nie działał, nic innego nie działało. Okazało się, że jedynym skutecznym środkiem zwrócenia uwagi dzieci na to, że coś ważnego będzie przekazane, jest...
2: Jest?
1: Trąbka rowerowa.
2: Widzisz, to genialnie, czyli coś takiego.
1: I w uzgodnieniu z rodzicami, z zapytaniem, czy można w ten sposób zwracać uwagę dzieci, rodzice stwierdzili, skoro to jest skuteczne, to tak, używajmy. No i ważne komunikaty przekazywane są dzieciom po tym właśnie sygnale.
3: Obiad!
1: To działa!
2: No, czy tam cokolwiek. Poczekajcie, bo my mówimy teraz o szkole i o świetlicy, ale przecież Radia Pogoda i Pogodnego Poranka słuchają rodzice. Jeżeli wzrośnie sprzedaż trąbek rowerowych, to chcemy to wiedzieć. Każdy może mieć taki gadżet w domu i zwracać uwagę własnego dziecięcia, czyli... Wszystko będzie dobrze, tak sobie myślę. Za 26 minut będzie godzina 9:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszych

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Za 19 minut będzie godzina 9, gdyby Robert Janowski zanucił paryski walczyk, to po ilu nutkach by państwo zgadli? A państwo są genialni, więc pewnie raptem po 3. Robert nuci, a państwo zgadują w zabawie Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda od wczoraj i dzisiaj oczywiście też pierwsza odsłona tej zabawy zaraz po godzinie 9. Proszę być z nami koniecznie do wygrania super radio.
2: Autopromocja.
3: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rzycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Po raz kolejny zaglądamy na poznańskie ulice. Najbardziej obciążone są w tym momencie wloty od zachodu i południa. Ciasno powinno być na ulicy Głogowskiej oraz na Dąbrowskiego i Bukowskiej przy wjeździe z obwodnicy S11. Również na Krzywoustego może być o tej porze gęsto.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: No dobrze, dobrze, gramy, gramy. Za 9 minut będzie godzina 9. Nie marsz Mendelsona, tylko będzie zaproszenie teraz dla Państwa na to, co po godzinie 18. Tamara jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18.00 w Alejsław same gorące tematy, a to za sprawą lalki Bolesława Prusa i jej filmowej adaptacji. I tak już Państwo pewnie kojarzą, że będzie ktoś z aktorów, a tym kimś będzie dzisiaj Mateusz Damięcki, czyli filmowy Kazimierz Starski. Mm. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie się działo, zapewniam.
0: Zapewne, zapewne.
2: Przypominamy, 18.21, Aleja Sław.
0: Kazimierz Starski, określony jako szarmancki utracjusz. Już mi się podoba. Zapraszamy.

0: był Shaking Dudy w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4,5 minuty dziewiąta. Michale, co za chwilę w wiadomościach?
1: A taka historia, że ona kazała mężowi wynieść śmieci, więc mąż wziął telefon i wykonał połączenie pod numer alarmowy.
0: Obidulek.
1: Jak ta historia się skończyła, o tym opowiem Państwu więcej za chwilę w wiadomościach.
0: Nie, naprawdę, proszę posłuchać. Natomiast telefonują Państwo do nas, żebyśmy powiedzieli, kto konkretnie wyhodował tę największą dynię w Polsce, o której dzisiaj mówimy. Bo to, że tam w Wielkopolsce, oczywiście, proszę Państwa, z przyjemnością informujemy, że hodowcy są z Rgielska pod Wągrowcem w Wielkopolsce i to są to panowie Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie. To u nich wyrosła dynia, która ma 918 kg i jest absolutnym rekordem polskim. I do tej dyni, a właściwie do przepisów na dynię wrócimy po godzinie 9.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
7: doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 9:00 muzyczne rogaliki na śniadanie od Cezarego Fabińskiego. Będzie też zabawa Zgadnij tę melodię. Będzie nucił Robert Janowski. A teraz wiadomości.
17: Eksperci o cenach paliw w najbliższych tygodniach. Rząd bierze się za podrasowane hulajnogi i rowery elektryczne. Ciepło i słonecznie już tylko przez chwilę nadciąga załamanie pogody.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
16: O szczegółach Michał Pierzchała.
17: Jest taniej i będzie stabilnie, mówią o cenach paliwa w Polsce eksperci. Potem jak rząd po raz kolejny wprowadził pakiet CPN, czyli odgórnie ustala maksymalne ceny na stacjach, za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej niż w ubiegłym tygodniu i w najbliższym czasie niewiele się zmieni. Bartosz Gądziołka.
18: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, ceny maksymalne mają być stabilne.
19: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6 zł
0: 80 groszy, natomiast za litr diesla około 7 zł 80 groszy.
18: Chociaż końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
0: Do porozumienia USA-Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić ataki, jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
18: Dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za olej 7,82, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku.
17: Kontrole parametrów hulajnóg elektrycznych już na etapie sprzedaży i wymóg odstawiania ich tylko w wyznaczonych miejscach pod groźbą kary. Takie zmiany w prawie proponuje Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o to, aby poprawić bezpieczeństwo i porządek na ulicach. Tomasz Męska.
7: Z rynku i zużycia mają zostać wyeliminowane hulajnogi, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Te na ulicach będą sprawdzane na specjalnych hamowniach, choć najpierw trzeba takie urządzenia na przykład dla straży miejskich pozyskać, przyznaje wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
19: W tej chwili tych urządzeń nie ma na polskim rynku. To jest jeden element, ale drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy.
7: Miejsca do odstawiania hulajnóg elektrycznych mają wyznaczyć zarządcy dróg, ale to firmy udostępniające urządzenia mają wyciągać konsekwencje od użytkowników. Kolejnym krokiem może być prawo do zakazania ich wypożyczania, jak w Paryżu, Madrycie czy w Brukseli.
19: Być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
7: Resort chce, by proponowane zmiany weszły w życie przed końcem roku.
17: Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zadzwonił na numer alarmowy. 59-latek z gminy Września w Wielkopolsce wezwał policję, bo jego żona kazała mu posprzątać i wynieść śmieci. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nie doszło do żadnej awantury wymagającej interwencji. Za bezpodstawne wezwanie mężczyzna dostał 500 zł mandatu. Ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. Już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
20: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
17: Padać będzie właściwie przez cały weekend.
16: Moglibyśmy narzekać, ale oczywiście nie będziemy, bo jest bardzo sucho i ten deszcz jak najbardziej potrzebny. A na razie Polska Złota Jesień, jeszcze ciepło.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zwycięstwo, remis i dwie porażki. To bilans naszej kadry po 4 kolejkach Ligi Narodów. Polska przegrała wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1, mówi nasz kapitan Piotr Zieliński.
22: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko.
21: Szanse na drugi koszyk w eliminacjach do Euro mocno zmalały. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. I to powrót Magica do elity po 3 latach.
13: Pogoda.
17: Wtorek będzie pogodny, chociaż po południu na północy przelotnie będzie padał deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 stopni w centrum, do 22 stopni na południu kraju.
16: Michał Pierzchała, dziękujemy.
17: Dziękuję.
13: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
23: 9:05, witamy Państwa.
16: Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk, dzień dobry, mówimy we wtorek, 6 października, mamy 279 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyk, Monika, Roman i Borsuk.
16: Tak, jest takie imię oczywiście.
23: Dzień Borsuka dzisiaj.
16: No czyli...
23: Cokolwiek by to znaczyło.
16: Cokolwiek by to znaczyło. W menu mamy dynię, proszę Państwa, największa w Polsce wyhodowana, mówimy o tym, to ponad 900 kg. Pytamy Państwa, co z takiej dyni można zrobić dobrego, a Państwo odpowiadają 22 444 4004. Była już marynowana, była już zupa dyniowa. Co by tam jeszcze? No Państwo proponują, wrócimy do tego, ale najpierw śniadanie. Rogaliki na śniadanie i Cezary Fabiński.

0: Ależ to piękne, naprawdę.
1: Dawno nie graliśmy.
0: Dawno nie graliśmy.
1: Graliśmy, pośpiewaliśmy, potańczyliśmy. Proszę Państwa, proszę się bardzo skupić. 9:11.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: No, mamy taką zabawę od wczoraj. Mogą Państwo w tej zabawie wygrać radio, jeżeli odgadną Państwo, jaką najpiękniejszą melodię nuci Robert Janowski. Jak Państwo będą odpowiadać, to nie wystarczy sam tytuł, ale jeszcze trzeba powiedzieć, jakie wspomnienia albo uczucia łączą Państwa z tą najpiękniejszą melodią. Ale to myślę, że wszystko w swoim czasie, bo na razie Robert Janowski we własnej osobie. Witamy, zapraszamy. Proszę. I słuchamy.
3: Jak? To nie tam, zgadnij tę melodię.
1: No właśnie.
3: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Właśnie już jestem rozśpiewany cały. Co ja mam wam dzisiaj zaśpiewać? Ja już wiem co. Dobra, no to pierwszy fragment brzmi tak. La, urwałem. Nie wiem czy dobrze, a może niektórym to wystarczyło. Tak? Jeśli wystarczyło, to piszcie i my ocenimy wasze zdolności.
0: No, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, to było bardzo krótkie i powtórzeń nie będzie. 22 444 4004. Jeśli oczywiście ktoś ma ochotę, ale mamy...
1: No można zaryzykować. Ja nie mam pojęcia.
0: Ja nie mam nawet brązowego, już o zielonym nie wspominając. Na szczęście będzie dłuższy fragment, wystarczy tylko godzinkę zaczekać. U Piotra Sforakowskiego zaraz po godzinie 10 pojawi się dłuższy fragment melodii, którą nuci dzisiaj Robert Janowski, więc polecamy się na tę niedaleką przyszłość.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Tak, niech to będzie takie wspomnienie wakacji jeszcze.
1: Ależ my dziś gramy o Sybisa, słuchaj, teraz Wały Jagiellońskie. Ja jestem zachwycony. Jeszcze jak sobie popatrzę w lewo, bo akurat ten kierunek obstawiam, to widzę okno, a za nim piękną, jesienną, złotą pogodę.
0: Czyli pięknie jest, graliśmy też czerwone gitary i jeszcze śpiewaliśmy. I się naszemu słuchaczowi przypomniały.
2: Dzień dobry, pani Jasiu, panie Zygmuncie i cała załoga Radia Pogoda. Przypominam sobie występ czerwonych gitar w piątek w Mińsku Mazowieckim. No. 1,5-godzinny koncert był w kinie Muza w Mińsku Mazowieckim. Byłem na tym występie. Wspaniały zespół. Przypomniały mi się młode lata od razu. Wspaniałe utwory, wspaniali muzycy. Pozdrawiam serdecznie zespół Czerwone Gitary za pośrednictwem Radia Pogoda, panią Asię, pana Zygmunta, pana Michała i resztę załogi. Miłego, dobrego dnia, dobrego tygodnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: No proszę, a jak my jeszcze zagramy, to marynary będą fruwać, bo za chwilę Bogdan Łazuka, a później Dean Martin i Mambo Italiano. No to fajnie.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: marzyć.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
13: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Jeszcze tam na końcu powinno być.
2: Tak jest. Proszę bardzo.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 minut po godzinie 9. Po pierwsze, dyni dekoracyjnych rzeczywiście jeść nie można. Po pierwsze, są niedobre i na całe szczęście, bo mogą być też trujące. No miałeś rację, rzeczywiście. Natomiast wszystkie inne są przepyszne i należy je zjadać, bo są bardzo, bardzo zdrowe i na oczy zdrowe, i na młodość zdrowe. A przepisy na dynię dystrybuują państwo.
3: Pieczona dynia z fetą. Podaję tak szybko składniki tylko. Dynia, feta, czerwona cebula, czosnek, oliwy trochę, łyżka miodu, łyżeczka wędzonej papryki nieostrej, rozmaryn lub tymianek, jak kto woli, sól, pieprz i pestki dyni. Najpierw trzeba rozgrzać piekarnik do temperatury gdzieś około 200 stopni, pokroić kostkę dynię i cebulę, wrzucić wszystko na blachę, podgrzać i piec, dodać oliwy trochę i tam soli, pieprzu. Piec około 25 minut. Potem wyjąć to i dopiero potem po tym dodać fetę i stropić miodem. I znowu stawić do piekarnika na jakieś około 10 minut. Na końcu wyjąć, posypać sprażonymi kostkami dyni. Można to jeść jako samo danie, można jeść pieczywem, a można jako dodatek do mięsa. Jest to wyśmienite.
1: Bardzo Pycha. Dziękujemy.
2: Pycha. Słuchaj, dobre tyle rzeczy mamy z dyni, że głowa boli.
1: Tyle rzeczy mamy z dyni. Moglibyśmy mieć jeszcze więcej. Sami państwo wiedzą. Kochamy język polski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja już wiem, co będzie u mnie dzisiaj na obiad. Mam nadzieję, że u państwa również kolorowo.

0: Beatlemania Story. Taką piękną piosenkę śpiewała Irena Jarocka przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 10. Różne tutaj przepisy na dynię Państwo nam dzisiaj podawali, bo przypominamy, rekordowa dynia w Polsce wyrosła pod Wągrowcem w gospodarstwie i waży ponad 900 kg, a konkretnie 918. I to jest naprawdę imponujące. No i różne tam przepisy na dynię, ale jeden z naszych słuchaczy przypomniał coś, o czym chyba już wszyscy zapomnieli, ale jednak nie.
1: Dzień dobry. Tomek z Warszawy się kłania. No pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to lata 80. i hit mojej młodości. To był dżem z dyni ananasowym. Nie wiem, jak to było wykonane, ale faktycznie smakowało jak ananas.
0: To było dżem niesamowite. Pamiętasz coś takiego?
2: Nie.
0: Był dżem, w którym była dynia i rzeczywiście on był o smaku ananasa. Jak do tego doszło? Nie mam zielonego pojęcia, ale było coś takiego i bardzo serdecznie dziękujemy, że pan o tym przypomniał.
3: Radio Pogoda. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
5: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
4: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
6: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Au!
2: Wow!
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, co u ciebie będzie.
1: Dzisiaj słyszałem fantastyczną piosenkę, dawno jej w ogóle nie słyszałem. Nazywa się Everybody Do What You're Doing.
2: Ta!
1: Your Osibisa. Smile Will Bring a Sunshine Day.
2: Ale co
0: to
2: się działo?
0: Super,
1: naprawdę to jest tak optymistyczna piosenka, że można być mrukiem, a i tak się chce śpiewać.
2: Ale poczekaj Piotr, bo ja tutaj widzę, że zaraz po 10 Ohio Express i Yami.
1: Oj tak, ale to mi się zdarza popędzimy. Grywać dla Państwa, bo wiem, że Państwo to lubią, natomiast Osibisy Wam zazdroszczę.
2: Poczekaj, no przyjdzie i na Ciebie czas. Mhm. Proszę Państwa, proszę zostać z Radiem Pogoda z wielu powodów.
1: Z wielu powodów, między innymi zgadnij tę melodię, to jest jeden z nich. Zaraz po 10, wprawdzie Robert nie będzie jeszcze nucił, ale sprawdzimy, jak tam Państwo sobie radzą z tą dzisiejszą zagadką.
2: Ja troszeczkę podsłuchiwałam, jak sobie Państwo radzą, ale buzia na kłódkę, nic więcej nie powiem. Proszę zostać po prostu z Radiem Pogoda i troszeczkę poczekać, a wszystko się wyjaśni. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie troszkę dyniowe. U mnie dzisiaj pieczona dynia z fetą będzie na obiad.
0: Zapraszasz?
2: Tak, padaj.
0: Dziękuję.
2: Zygmunt Heiser.
0: Ja się
2: jak nie dzisiaj, to jutro się słyszymy na pewno.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpiękniejsze melodie rozchmurzające pojawią się za parę minut w Radiu Pogoda. Najpierw iść w stronę słońca zespołu 2 plus 1, a potem Yummy Yummy Yummy grupy Ohio Express. Wszystko usłyszymy za parę minut, bo teraz pora posłuchać wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
7: Kamil Bakier. Cykliści mogą już odetchnąć z ulgą. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów przy Dolnej Wildzie w Poznaniu. Trasa jest już gotowa i można z niej korzystać, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Droga dla rowerów na Dolnej Wildzie jest częścią trasy Radial 9 prowadzącej z Poznania do Lubonia. Stanowi ona najkrótsze połączenie Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jednocześnie jest fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo 9.
7: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Pozostajemy przy inwestycjach. Warta Poznań ma kolejne miejsca pod dachem. Zakończyła się instalacja zadaszenia części zielonej trybuny. W sektorach D i E zadaszone jest już 500 miejsc. Gorsze humory mogą mieć z kolei kibice Lecha. Jedna z gwiazd zespołu, Alahyar Sayed Manesh, wypada z gry na około 4 tygodnie z powodu kontuzji. Irański skrzydłowy nie zagra m.in. w hitowym spotkaniu z Legią Warszawa.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: Jeżeli rano narzekaliście na chłód, to mamy dobre wieści. Pora zdjąć jedną warstwę cebulki. Na termometrach w Poznaniu mamy teraz 14 stopni, ale uwaga, robi się coraz przyjemniej. Chmury powoli dają za wygraną, a słońce zaczyna operować coraz dobitniej. Po południu prawdziwy mikroklimat. Rozgrzejemy się aż do 21 stopni. Deszczu w planach brak, szanse na opady to marne 10%.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
6: Dzień dobry. Nasze wtorkowe spotkanie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami zespołów 2 plus 1, Ohio Express i Vox. A potem sprawdzę, jak Państwu dzisiaj idzie rozwiązywanie zagadki zadanej po 9 przez Roberta Janowskiego. W naszej zabawie zgadnij te melodie. Za około pół godziny natomiast padnie kilka propozycji, właściwie jedna, ale za to bardzo ciekawa propozycja zajęć w ramach Dni Seniora, które trwają jeszcze we Wrocławiu. A teraz 2 plus 1.

0: bananowy song grupy Vox pojawi się jeszcze przed południem w dzisiejszym odcinku cyklu Pogodne Lata we fragmencie. A w tym cyklu, w tym odcinku przypomnę kilka wydarzeń roku 81. Ale teraz zajmie nas zabawa.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Robert przed godziną zaśpiewał fragmencik piosenki, o którą chodzi nam dzisiaj. Państwa zadaniem jest odgadnięcie, co to za najpiękniejsza melodia, ale nie tylko. Wczoraj po 16 Monika, ogłaszając, że pierwszą laureatką naszej zabawy została pani Anna, zwróciła uwagę na ważną sprawę.
2: To nie chodzi o to, żeby być pierwszym. Nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jaka to melodia, proszę państwa, ale też, żeby podać taką informację o tym, z czym ta melodia się państwu kojarzy.
0: Otóż to, także liczy się i wiedza, i wspomnienia lub skojarzenia z piosenką, o którą nam dziś chodzi. A jak państwu idzie odgadywanie dzisiejszej zagadki? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, uważam, że po pierwszej nutce jest to piosenka Majki Jeżowskiej, najpiękniejsza w klasie.
0: Nie.
4: Jest to piosenka Wspomnienie Czesława Niemena.
5: Czy może pan Robert zanucił piosenkę Na deptaku w Ciechocinku?
0: Też nie.
6: Wydaje mi się, że to była piosenka Piotra Szczepanika Goniąc kormorany.
7: Wydaje mi się, że pan Robert śpiewał piosenkę Czesława Niemena. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: No nie.
8: Tytuł tej piosenki Pod papugami Czesława Niemena.
9: Myślę, nie. Że piosenka, którą nucił Robert Janowski, to Kasztany Nataszy Zylskiej. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Bardzo mi się podobają te państwa propozycje, ale niestety żadna z nich nie jest właściwym rozwiązaniem zagadkowej piosenki, którą nucił rano Robert Janowski. Może łatwiej będzie po drugiej podpowiedzi Roberta, pojawi się chwilkę po 12:00. Jeszcze państwu o tym przypomnę. Tymczasem w Radiu Pogoda przypominamy sobie noce parne, gorące, takie jak w najpiękniejszej melodii Marii Koterbskiej. Augustowskie noce.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

Rok 79 i Anita Ward, przebój Ring My Bell. Gdyby Państwu jakoś dziwnie brzmiała ta piosenka Anity Ward, to prawdopodobnie dlatego, że w tym właśnie nagraniu po raz pierwszy użyto automatu perkusyjnego, którego brzmienie, no cóż, pozostawiało jeszcze bardzo wiele do życzenia. I to było doskonale słychać, natomiast piosenka świetna przebiła się aż do pierwszego miejsca Billboardu w 79 roku, w czerwcu bodajże. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w wykonaniu Hanny Rek, a potem grupy Pod Budą.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
2: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Została ostatnia reklama.
4: To pewne.

Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

Bardzo ładna piosenka grupy Pod Budą za nami, chociaż bardzo smutna i retro. Za chwilkę posłuchamy duetu Pola Anki z Zoją Coates, a teraz obiecane spojrzenia na to, co się dzieje podczas Dni Seniora, które inaugurowało Radio Pogoda, a które ciągle trwają we Wrocławiu. Wśród ciekawych propozycji spędzenia czasu we Wrocławiu jest spotkanie w klubie Promyk przy ulicy Ścinawskiej 20. Spotkanie nosi tytuł Ciało pamięta, ruch, który przywraca lekkość. Często Państwa namawiamy do ruchu, no i właśnie tu jest okazja. To jest warsztat świadomego ruchu i tańca intuicyjnego prowadzony przez panią Dominikę Borkowską. Jak napisano w opisie, to ma być spotkanie z ruchem, bez choreografii, bez kroków do zapamiętania, bez oceniania i bez presji. Tylko ty, muzyka i twoje naturalne tempo. W spokojnej atmosferze, poprzez łagodny ruch, oddech i elementy tańca intuicyjnego, wrócimy do naturalnej swobody, lekkości i radości poruszania się, obiecują organizatorzy. Początek tego spotkania o 15:00, Ścinawska 20, międzypokoleniowy klub Promyk we Wrocławiu. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba się zapisać, wysyłając e-mail pod adres klubpromyk@gmail.com. To nie jedyne zajęcia w ramach wrocławskich Dni Seniora, ale inne można sobie sprawdzić, zaglądając na stronę internetową Wrocławskiego Centrum Seniora. Tam jest harmonogram całych Dni Seniora tegorocznych.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni, w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: oryginał w 1932 roku nagrała Hanka Ordonówna. My słuchaliśmy troszeczkę późniejszej wersji, bardzo stylowej także, w Jadwigi Barańskiej. Kogo nasza miłość obchodzi? Za chwilkę w Radiu Pogoda przeboje Haliny Kunickiej, usłyszymy orkiestry Dęte, a potem Lidii Stanisławskiej Dzwon znad Doliny.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Reklama. Maryla Rodowicz swoim wielkim przebojem Małgośka rozpocznie kolejną część naszego spotkania, a potem pojawi się inna najpiękniejsza melodia, Nasza jest noc w wykonaniu Mieczysława Foga. Teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
6: Kamil Bekier. W poznańskich restauracjach kranówka może być na koszt lokalu. Aquanet ruszył z kampanią, która zachęca restauratorów do podawania gościom darmowej wody z kranu. Wiele lokali już to robi, a wodociągi chcą przekonać kolejnych.
7: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
6: Mówił rzecznik spółki Przemysław Ciupka. W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Teraz przypominam, że ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły poznaniaków i poznanianek można oddawać przez prawie 4 tygodnie. O nagrody powalczy również poznańska architektura. Do konkursu imienia Jana Baptysty Quadro zakwalifikowano 16 obiektów. Wśród nich są m.in. Mosty Berdychowskie oraz Rektorat Politechniki Poznańskiej. Zwycięzców poznamy 16 października.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: Temperatura w Poznaniu rośnie szybciej niż ceny na starym rynku. Mamy już 16 stopni na termometrach. Chmury w pośpiechu opuszczają Wielkopolskę, a słońce zaczyna świecić nieco mocniej. Co w planach na popołudnie? Pełna złota jesień. Okolice godziny 14 i 15 przyniosą nam aż 21 stopni w cieniu. Szanse na deszcz? Okrągłe 0%.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
5: Wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, bo to nie ma co czasu tracić. Przed nami piosenki w wykonaniu Maryli Rodowicz, Mieczysława Foga i Krystyny Giżowskiej z Bogusławem Mecem. Potem wspomnimy sobie Bobiego Ferela, czyli męską część zespołu Bonnie M. Za około pół godziny w cyklu Pogodne Lato wrócimy na chwilkę do roku 1981. Wrócę też króciutko do zabawy Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

Słuchaliśmy piosenki Krystyny Giżowskiej i Bogusława Meca. Opowieść o W drodze do Fontainebleau znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a dzisiaj w planach popołudniowych jest opowieść pani Krystyny o jednym z jej innych wielkich przebojów. Szczegóły i opowieści u Moniki Tarki po 15, a teraz w Radiu Pogoda Bobby Farrell, DJ i tancerz urodzony na karaibskiej wyspie Aruba, którego wszyscy znamy z występów w grupie Bonnie M. Głównie z tańca, bo śpiewał właściwie tylko w chórkach, ale to także jego głos jest na pierwszym singlu i pierwszym przeboju Bonnie M, Baby Do You Wanna Bum z 75 roku. Baby, do...

To był rok 75. Potem jeszcze Bobby Farrell pięknie powiedział wstęp do przeboju Bonnie M. Ma Baker. Nie mam Baker, tylko ojej. Nie przypomnę sobie teraz któregoś z wielkich przebojów Bonnie M. A w głównej roli wystąpił jeszcze w piosenkach We Kill the World i Train to Scaville, które ukazały się na jednym singlu w 81 roku.

0: No i dzisiaj Bobby Farrell kończyłby 77 lat, więc przypomnijmy sobie jego ognisty i żywiołowy taniec, słuchając piosenki Ma Baker właśnie, w której Bobby Farrell zresztą również dodał swój śpiew w refrenie.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: już od pierwszych godzin dnia na słowo wierzy.
1: Uśmiechnij się, śpiewała Barbara Kraftówna. Uśmiechnąć się zawsze warto i temu na przykład służy nasza zabawa. Zgadnij tę melodię. Chodzi o uśmiech na dźwięk melodii, którą nuci Robert Janowski, i o uśmiech do wspomnień, które ta najpiękniejsza melodia wywołuje. A co to za melodię nucił Robert Janowski Państwa zdaniem dziś rano?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: W dzisiejszym konkursie Robert Janowski zanucił piosenkę Nigdy więcej Piotra Szczepanika.
3: Po tej pierwszej nutce to mi się jakoś tak kojarzy. Czerwony gitar jesień idzie przez
1: pas. No nie.
4: Myślę, że w zabawie chodzi o piosenkę Żółty jesienny liść Janusza Laskowskiego. Serdeczności.
1: Odwzajemnione, ale to nie były prawidłowe rozwiązania zagadki śpiewanej przez Roberta. Po 12 powinno być łatwiej, ale proszę pamiętać, że liczy się nie tylko to, co Robert zaśpiewał, lecz również to wspomnienie, które piosenka u Państwa wywołuje, to z czym dobrym się kojarzy. Wrócimy do tego tematu chwilkę po 12.
5: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1981. 5 stycznia Antoni Piechniczek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski i jak wiemy, jego praca doprowadziła naszych na trzeci stopień podium Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Hiszpanii. Rok później w Karlinie, niedaleko Białogardu, po kilkunastu dniach zmagań 8 stycznia nareszcie opanowano pożar ropy.
2: Karlino. Nazwa tej małej miejscowości w Koszalińskiem była od paru tygodni na ustach całej Polski. Z zapartym tchem śledziliśmy losy erupcji ropy naftowej i gazu. Kolejny reportaż Kroniki notuje fragment pierwszego ugaszenia pożaru. Po wielu trudnych dniach odzyskano panowanie nad żywiołem. Dziś polską ropę z Karlina wozi się cysternami do rafinerii.
1: 1 lutego Telewizja Polska rozpoczęła emisję serialu Rodzina Leśniewskich.
3: No tata, Andrzej, to są klucze od starego mieszkania.
4: Co to było?
5: Nie bał się!
3: No nie, a tradycja!
6: Tak, rzeczywiście, chodź.
3: Dlaczego?
1: To fragment pierwszego odcinka. A na początku maja swoją premierę miał film Stanisława Barei i Miś.
7: Tylko mężczyźni, pan proszę.
8: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
9: Zabierzcie go stąd.
8: Pięć odnowań. Co, dlaczego? Ja się chciałem
9: Niech pan wyjdzie.

5 czerwca po 30 latach nieobecności do swojego rodzinnego kraju przyjechał laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz. W księgarniach po jego książki tworzyły się długie kolejki. W połowie września żaglowiec Dar Pomorza wypłynął w swój ostatni rejs, a w 81 roku ukazała się też m.in. angielskojęzyczna płyta zespołu Vox, Monte Carlo is Great, z taką oto wersją bananowego songu.

0: Irena Santor w Walczyku nad Wiślańskim. Jak się czasami nazywa tę piosenkę Alfreda Gradsteina ze słowami Heleny Kołaczkowskiej? Jak Państwo pewnie wiedzą, od czwartku na antenie Radia Pogoda część wieczorów należy do ordynata Michorowskiego. Właśnie sobie uświadomiłem, że mógłbym powiedzieć, fragment wieczoru należy do fragmentów ordynata Michorowskiego, ale to by chyba niezbyt dobrze zabrzmiało. Lepiej, jeżeli powiem, że fragmenty tej powieści Heleny Mniszkówny Wojciech Masiak czyta nam od poniedziałku do czwartku, a więc również dziś o godzinie 22.
1: Radio Pogoda. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
10: Pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami dzisiaj rozpocznie Urszula Sipińska przebojem To był świat w zupełnie starym stylu, po czym posłuchamy piosenki Ewy Bem o pomidorach. Natomiast teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
11: Kamil Bekier. Billboardy przy Piątkowskiej pod lupą. Jedna z poznańskich radnych pyta o legalność dużych reklam przy skrzyżowaniu z Szydłowską. Sprawdzone ma być m.in. czy nie zasłaniają widoczności i nie zagrażają bezpieczeństwu. Miasto ma też zweryfikować, czy billboardy spełniają wymagania uchwały krajobrazowej. Poznań porządkuje przestrzeń nie tylko przy ulicach. Na Świerczewie przy ulicy Buczka powstaje kompleks sportowo-rekreacyjny. Będą tam boiska do piłki nożnej i badmintona, kort tenisowy, stół do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Sezon na dynie oficjalnie się rozpoczął. W Poznaniu wyhodowano nawet prawdziwego giganta, dynię ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Jak mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego, ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi tych warzyw.
12: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują.
11: Jesienią dynię warto też włączyć do jadłospisu. Są źródłem witamin wspierających odporność.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Na termometrach w Poznaniu notujemy teraz 18 stopni. Słońce świeci stabilnie przez delikatne przejściowe zachmurzenie. Wiatr zmienił kierunek na czysto zachodni, a ciśnienie pozostaje w normie. Warunki biometeo w Wielkopolsce są teraz wyjątkowo korzystne, co sprzyja koncentracji kierowców. Korzystajcie z tej stabilnej aury. Zapomniałbym, deszczu raczej nie będzie.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu do Radia Pogoda w piosenkach Urszuli Sipińskiej, Ewy Bem i Antoniego Queena, a potem zajmie nas zabawa Zgadnij te melodie. Robert obiecał, że zaśpiewa troszkę dłuższy fragment zagadki. Natomiast za około pół godziny wrócimy do porannych zmagań z dynią, żeby raz na zawsze wyjaśnić tajemnicę wyrobu dżemu z dyni. Chociaż tak między nami mówiąc, to ja bym wolał poznać jakieś ciekawsze przepisy niż dżem i marynowana dynia. Bo niedawno jadłem na przykład dyniowe curry i było, o rajuniu, jak sobie przypomnę, to aż mi ślinka leci, takie dobre. Może państwo znają jakieś podobne przepisy? Najlepiej nietrudne.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No właśnie, wracamy do dzisiejszej zagadki Roberta Janowskiego. Bardzo dużo telefonów w tej sprawie odebrał nasz pogodny automatyczny sekretarz, ale żadnej prawidłowej odpowiedzi na razie nie było. Może teraz będzie łatwiej, tylko powiem, że jeśli Państwo rozpoznają, jaką najpiękniejszą melodię nuci Robert Janowski, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda, podać rozwiązanie zagadki, a potem opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, z czym to ta melodia się Państwu kojarzy. Może wywołuje jakieś miłe wspomnienia, to także jest ważne potem, kiedy Monika dzwoni do Państwa, żeby przyznać nagrodę główną tej zabawy, czyli przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. To teraz wracamy do melodii. Robercie, dobra?
2: Dobra. Ten pierwszy fragment troszkę za krótki się okazuje, więc to śpiewam dalej. La, la, la. Zastanawiajcie się, jaki fragment piosenki zanuciłem.
1: No tak. A kiedy już Państwo odgadną, co to za piosenka, proszę dzwonić pod numer 22 444 4004, podawać rozwiązanie i opowiadać o swoich skojarzeniach z tą właśnie najpiękniejszą melodią. Jeśli się nie uda, proszę poczekać na trzecią podpowiedź Roberta i wtedy to już nie powinno być problemów z rozpoznaniem melodii. No i koniecznie ze wspomnieniami i skojarzeniami.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuć

0: Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca wystarczy, żeby wyhodować dynię. Słyszałem rano, że ta najcięższa dynia wyhodowana w Polsce ważyła 918 kg, a o tym, jak z niej zrobić dżem o smaku z ananasa albo z tych mniejszych dyń, bo to różne potrzeby mamy przecież. O tym będzie mowa w Radiu Pogoda za chwilkę. Najpierw posłuchamy najpiękniejszych melodii zespołów Breakout i Middle of the Road.
1: Radio Pogoda.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Została ostatnia reklama.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Reklama.

0: Love the Road i ich przebój z roku 71. To teraz o Dyni i przepisach na jej wykorzystanie. Wśród wielu propozycji rano pojawiła się na przykład taka.
1: Barbara, znów z tej strony. Wtedy, co mi tak dyni obrodziły, robiłam dżem z dyni ananas, ale również robiłam dynię w occie a la ananas. Mhm. Niestety to nie jest już to samo, co prawdziwy ananas, a dżemu nikt nie chciał jeść, pomimo że pachniał ananasem. Pozdrawiam serdecznie, Radio Pogoda. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrowienia dla pani Barbary. No i tu pojawiła się wątpliwość, jak ten smak ananasa osiągnąć, żeby jednak ktoś ten dżem chciał jeść. I są przynajmniej dwa sposoby, jak się okazuje, ten pierwszy od pani Antoniny.
2: Ja myślę, że z tym dżemem to chyba jest prosta sprawa. Po prostu dusimy miąższ dyni, podlewamy go sokiem z ananasa, z puszki, to jest taki bardzo słodki. No i mamy dżem o smaku ananasowym. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, rozumiem, że to powinno zadziałać, ale jest jeszcze inna metoda, sprawdzona.
3: Dzień dobry, ja w sprawie tych przepisów na dżemy o smaku ananasa, pomarańczy, cytryny, ewentualnie jeszcze inne. Wystarczy do dyni dodać galaretkę owocową o określonym smaku, jaki nam odpowiada. O. I mamy dżem, o jakim nam się nie śniło nawet. Smacznego życzę, a internet bez problemu podpowie, jak dokładnie to zrobić.
0: Także galaretka o odpowiednim smaku załatwia sprawę, jak państwo słyszeli. Mam nadzieję, że odtąd dżemy z dyni o smakach owocowych będą się państwu udawać jak nigdy. A inne przepisy na dynię pojawią się po 13:00.

0: To była Cyganeria, Anny German z roku 67. Za chwilkę pojawi się pytanie retoryczne Wojciecha Młynarskiego, a teraz informacja dla Państwa, że w dzisiejszej Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska będzie gościć przedstawiciela znanej aktorskiej rodziny Damięckich, Mateusza, który w tej nowej filmowej ekranizacji Lalki zagrał rolę Kazimierza Starskiego. Ale coś mi serce mówi, że usłyszymy znacznie więcej, nie tylko o Lalce, oprócz samych opowieści z planu filmowego. Aleja Sław, Radia Pogoda, dziś o 18.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej!
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszne i tanie obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
2: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Reklama.
10: Króliczek, Skaldów i Bądź gotowy dziś do drogi, Haliny Frąckowiak. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, no bo teraz mija 13, więc czas posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy.
4: Radio Pogoda, wiadomości o 13.
11: Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu? Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
12: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
11: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
13: The Royal Swedish Academy of Sciences.
14: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów IceCube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
11: Francis Halsen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały 2 jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały 2 rosyjskie drony. 2 osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jasz. Błaszczyk.
14: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
11: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
4: Pogoda.
11: Pogodowy podział kraju trzyma się mocno. Południe i centrum grzeją się w przyjemnym słońcu z temperaturami przekraczającymi 20 stopni. Niestety północna Polska ma dziś zdecydowanie pod górkę. Nad morzem i na Podlasiu słońce chowa się za grubą warstwą chmur, z których co chwilę kropi deszcz. A na termometrach notujemy zaledwie od 16 do 18 stopni.
10: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Wracamy do najpiękniejszych melodii, żeby przypomnieć sobie, że nie chodzi o to, by złowić króliczka. Tego dowiemy się od skaldów oraz, że warto być gotowym do drogi, jeśli chce się wyruszyć w świat z Haliną Frąckowiak. A potem pojawi się przepis na dynię od pani Elżbiety. Za około pół godziny opowiem troszkę o filmie, który uznawany jest za pierwszy film dźwiękowy, bo dziś akurat wypada rocznica jego premiery.

0: To właściwie wina porannych prowadzących Radio Pogoda, bo to, że rozmawiamy teraz o dyni, bo to właśnie Asia Kruk i Zygmunt Heiser pytali o potrawy, które można zrobić z tego warzywa. Już wyjaśniliśmy sobie, jak się robi dżem z dyni o smaku ananasowym, cytrynowym i innych owocowych smakach. Teraz zabieramy się za coś innego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrusiu. Elżbieta, stała słuchaczka. Mam przepis na bardzo, bardzo prostą potrawę. Chodzi o placuszki z dyni. Robi je się bardzo podobnie jak na przykład cukinii. Obieramy oczywiście dynię, trzemy na tarce o grubych oczkach. Jeszcze musi być koniecznie starta cebula. Do tego dodajemy jajeczko, trochę mąki w zależności ile tam mamy tego farszu. I pieczemy jak zwykłe, normalne placki ziemniaczane na oleju. Jak już są takie gorące i leżą na talerzu, to na to łyżka jogurtu naturalnego typu tam skyr czy grecki i grubo posypane koperkiem. Przepyszne są. Można też zrobić wersję na słodko. Nie daje się wtedy do farszu cebuli, tylko jajeczko i mąka. I po upieczeniu łyżeczka na przykład powideł czy jakiegoś innego ulubionego dżemu też są pyszne na słodko. U nas we Wrocławiu, panie Piotrusie, jest tak pięknie, że aż mi się nie chce wierzyć, że to za parę dni będziemy już mieli po prostu brzydko. Tak. Ale cieszmy się tym słońcem i tą piękną, cudowną temperaturą, która już jest powyżej 20 stopni. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Też mi się nie chce wierzyć, pani Elżbieto, w to załamanie pogody, no ale zobaczymy. A wracając do tych placków z dyni na słodko, można je przecież zjeść z dżemem z dyni o smaku gruszkowym, owocowym, znaczy wiśniowym, pomarańczowym albo po prostu ulubionym.

0: Ray Charles za nami. Ja wracam do naszej zabawy. Zgadnij tę melodię, bo wśród Państwa telefonów dotyczących tego, którą piosenkę Robert zaśpiewał we fragmencie, pojawił się też taki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To był pierwszy dźwięk brawurowej interpretacji Roberta Janowskiego Godzinek ku czci, z którym to utworem wspomnień mam wiele. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dla porządku powiem, że nie chodziło o ten utwór, ale doceniam jednocześnie, że się pan z nami bawi. Tak trzymać. A kolejna podpowiedź Roberta pojawi się w dalszej części popołudniowego programu Radia Pogoda u Moniki Tarki.
2: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Została ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Carey.
1: Obiecałem Państwu kilka słów o filmie, który uznaje się za pierwszy film dźwiękowy. Chodzi o śpiewaka z jazz bandu w reżyserii Alana Crosslanda z Alem Jolsonem, gwiazdą tamtych czasów w roli głównej. Premiera tego filmu miała miejsce 6 października 27 roku i tak to mniej więcej brzmiało.
2: Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You want to hear twit twit twit twit? All right. Twit twit twit twit. Goodbye. Twit twit twit twit. Don't cry. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me.
1: Także dźwięk był, ale to nie do końca był film dźwiękowy, bo w całym filmie dialogi, tak jak w filmie niemym, pojawiały się na ekranie, a tylko piosenki były udźwiękowione. Tak robiło się mniej więcej od 22 roku, ale tu nowością były te nieśpiewane części, które dodawał od siebie Al Jolson. To była właśnie ta rewolucja, która zakończyła erę kina niemego, bo twórcy, widząc, co się podoba publiczności, zaczęli coraz większe partie dialogów synchronizować z obrazem. Co więcej, finałowa piosenka tego filmu stała się pierwszym przebojem lansowanym przez kino. Dziś pierwszy film dźwiękowy, śpiewak z jazz bandu kończy 99 lat.

Piękna piosenka Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych za nami. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Violetty Villas, potem Gerarda Lenormana. O 14.00 Państwa pogodnym popołudniem zaopiekuje się Monika Tarka. No a ja oczywiście zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.00.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kobieta ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam,

0: Autopromocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rzycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a ja zapraszam na pogodne wtorkowe popołudnie. Zaczniemy je od piosenki Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, Motor i ja, ale na razie wiadomości. Jest 14.
17: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
17: Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,86 zł. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7,74 zł. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7,80 zł za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
18: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
17: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
19: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
17: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
20: Dżuma tłusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
17: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
14: Pogoda.
17: Pogodowy podział Polski dalej trwa. Na południu kraju wciąż bardzo ciepło i słonecznie. Termometry pokazują tam nawet 23 stopnie. Zdecydowanie gorzej jest na północnym wschodzie, gdzie nasila się silny wiatr. Po południu jego porywy mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę.
16: Witam serdecznie, tuż po godzinie 14. Zapraszam Państwa na naprawdę pogodne wtorkowe popołudnie, bo przecież mamy piękną pogodę, naprawdę piękny początek jesieni. A na dodatek na antenie Radia Pogoda nowy konkurs, też bardzo przyjemny, zgadnij tę melodię, można wygrać nasze radio. Na pewno w pogodnym popołudniu pojawi się trzecia podpowiedź, proszę Państwa, no i mam nadzieję, że także i rozwiązanie ktoś z Państwa zdobędzie to nasze radyjko. Mówię nasze, no bo to jest radio z naszym logo, z logo Radia Pogoda. A kto dzisiaj na początku programu nas pozdrawia? Halo, halo.
21: Kocham Was i słucham na okrągło. Serdecznie pozdrawiam najwspanialsze Radio Pogoda. Wasza stała słuchaczka Kasia.
16: Dziękuję, też pozdrawiamy. Przypomnę, że takie pozdrowienia dla słuchaczy, dla radia mogą Państwo zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: No to sprawdźmy, proszę Państwa, czy pojawiła się dobra odpowiedź dotycząca tej melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski. Przypomnę, Państwo odgadują, na dodatek jeszcze odpowiadają na pytanie, jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z tą melodią, ale na razie prezentuję same odpowiedzi. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Fragment kojarzy mi się z piosenką Butterfly. Daj się, że o to chodzi.
3: A może ta piosenka? To pójdę na Stare Miasto, pani Ireny Santor.
4: Myślę, że to było Obladi Oblada Beatlesów.
5: Jest to piosenka Umówiłem się z nią na dziewiątą.
6: Pan Janowski zanucił chyba piosenki Karuzela, piosenka z filmu Irena Dowodów.
7: Mam skojarzenie, że jest to piosenka Andrzeja Rosiewicza, pytasz mnie.
8: Piosenka, którą śpiewa Robert, to jest Anna z pana Borysa. Tak mi się wydaje.
1: No jak się Państwo domyślają, pozdrawiam, to wszystko na razie złe odpowiedzi, ale jeszcze jeden telefon od Państwa.
9: Tą piosenkę śpiewa Seweryn Krajewski. Wygląda to tak. Woła mnie jesienią, wiatr od połoń odwetliny, tylko zgubionych liści nie ma. Nie ma także już dziewczyny.
1: No, piękna piosenka, ale nie o ten utwór chodzi, proszę Państwa. Cieszę się, że Państwo świetnie się bawią razem z nami. Niedługo w pogodnym popołudniu pojawi się kolejna podpowiedź od Roberta Janowskiego. Tym razem zanuci dłuższy fragment, więc może łatwiej się będzie domyśleć, o jaki utwór chodzi.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Jacek Chmielnik, jeszcze raz Wabank, piosenka filmowa na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Czesław Niemen i dziwny jest ten świat. A ponieważ mamy porę obiadową, 14.18, to oczywiście pytam się Państwa, co dzisiaj u Was na obiad? Dzisiaj dużo rozmawiamy od samego rana o dyni i o wszystkim, co z dyni można robić. No, u mnie dzisiaj była zupa dyniowa, tak a propos. No właśnie, czy u Państwa też już jakiś jesienny obiadek? 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu. A jeżeli chodzi o Czesława Niemena, to myślę, że on lubił taką zupę dyniową, bo był przecież jednym z najbardziej znanych polskich wegetarian. Warzywa, owoce to była podstawa jego posiłków. Zresztą sam mawiał żartobliwie, że czerpie siłę z roślin, tak jak wielkie roślinożerne dinozaury.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: nieco ponad, założona przez Antoniego Kopfa, ale właśnie tak nie przez przypadek znaleźli się tuż przy Czesławie Niemenie, bo występowała zresztą u boku Czesława Niemena swego czasu, no a potem Antoni Kopf, kiedy założył, właściwie rozpoczął współpracę z zespołem Partita, to jakoś tak ten respekt nie przetrwała. Szkoda, bo myślę, że mogłyby powstać naprawdę inne, jeszcze fajne nagrania, do których moglibyśmy wracać w Radiu Pogoda. A propos obiadu, bo pytałam się, co u Państwa dzisiaj na obiad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Monisiu, kochana Elżbieta. Stała.
0: Witam.
1: Słuchaczka. Pani Monisiu, chciałam złożyć raport obiadowy.
0: Tak.
1: Więc u mnie na talerzu dalszy ciąg jesieni. Otóż zupa dzisiaj grzybowa ze świeżych grzybów z łazankami. Jest przepyszna. Tak, łazanki pasują do zupy grzybowej jak nic na świecie. A na drugie danie naleśniczki z jabłkami. Jabłka pruszone przeze mnie na patelence z cynamonem, odrobiną cukru, zawijane właśnie w naleśniczki. Także, jak to mój mąż mówił, na drugie danie dzisiaj mamy deser,
0: no właśnie,
1: naleśniki z jabłkami. Smacznego wszystkim. Życzę, u nas przepięknie we Wrocławiu, słońce świeci cieplutko i w ogóle się nie chcę wierzyć, że to jest.
0: Prawda? Dziękuję pięknie, też życzę smacznego. Taki, proszę Państwa, obiad połączony z deserem, jak Państwo słyszeli, godny polecenia.

0: Piosenka, którą zaśpiewali dla dziewcząt, które kiedyś kochali, Julio Iglesias i Willie Nelson. Willie Nelson, cztery żony, no ale też mówił w wywiadach, że niestety także często te swoje żony zdradzał. Ile w sumie tych dziewczyn było, to nie wiadomo, no ale powiedzmy, że te cztery żony zaliczymy. Jeżeli chodzi o Julio Iglesiasa, no to tutaj są takie liczby, że nawet 3000 kobiet mógł uwieść w swoim życiu Julio Iglesias, a być może to jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Chociaż sam Julio żartował, że miał tyle kobiet tylko do 1976 roku i tutaj ścigał się też z brytyjskim piosenkarzem Engelbertem Humperdinckiem, któremu też przypisuje się liczne romanse i też niektóre źródła podają, że tych kobiet mógł mieć podobnie jak Julio, czyli około 3000. No, proszę Państwa, tak się tworzy mit takiego piosenkarza podrywacza i amanta oczywiście również. Za chwilę Maryla Rodowicz w Jakoniku, posłuchamy też Niebiesko-Czarnych w Radiu Pogoda.
1: A to promocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
14: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
13: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl. To się opłaca.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Została ostatnia reklama.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
2: A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

Jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię, jak się postawię

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
6: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Reklama. Radio Pogoda zaprasza na pogodne, wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Już niedługo m.in. Ricky Power i Sara Perchetti Amo. A na razie wiadomości o 15.
14: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie krzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
15: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które wprowadził Orlen.
14: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam trzy jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
16: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
14: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
17: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
18: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
17: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
14: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy, modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
11: Co jest grane w Poznaniu?
19: Kamil Bakier. W ten weekend w Poznaniu odbędzie się pierwsza dwudniowa edycja targów FIFNE. W galerii u jezuitów spotkają się artyści, rzemieślnicy i niezależni projektanci. Będzie można kupić m.in. biżuterię, ceramikę, ilustracje, ubrania oraz rękodzieła. Targi potrwają w sobotę i niedzielę od 11 do 18. Teraz powiemy o nietypowej atrakcji. W piątek wieczorem zamek w Poznaniu będzie można zwiedzić z latarką. Po zmroku uczestnicy ruszą w 75-minutową wędrówkę po zamkowych wnętrzach i poszukają śladów niezwykłych historii. Początek o 20. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób od 10 roku życia. Tego samego dnia w Teatrze Muzycznym wystawiona zostanie Deszczowa Piosenka. To musicalowa historia o Hollywood, które w latach 20. przechodzi rewolucję, skinanie mega nadźwiękowe. Nie zabraknie humoru, tańca i oczywiście kultowej sceny w deszczu. Początek o 19.
11: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
14: W większości kraju utrzymuje się dziś niewielkie zachmurzenie. Niestety więcej chmur i przelotne opady deszczu pojawiają się na północy. Termometry pokazują maksymalnie od 16 stopni, m.in. na Suwalszczyźnie, do 22 w południowych regionach.
13: Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, ze spotkaniami z gwiazdami, konkretnie z Krystyną Giżowską, proszę Państwa, która po 15 opowie nam o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii, a dzisiaj będzie jej wielki przebój, także to już za jakieś pół godziny, a wcześniej będzie podpowiedź dla tych, którzy czekają na kolejną podpowiedź muzyczną od Roberta Janowskiego w naszym nowym konkursie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania przypomnę radio z naszym logo.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Rzeczywiście, ktoś inny mógłby nucić, tylko i wyłącznie Robert Janowski. No właśnie, o co chodzi z tą dzisiejszą melodią? Co to za piosenka? Kto ją wykonuje? No i przede wszystkim, proszę Państwa, jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie z tą melodią? Pierwszy fragment usłyszeliśmy oczywiście po godzinie 9:00, potem w środku dnia pojawił się ten drugi fragment. No ale teraz, Robercie, musimy prosić o trzeci fragment tej dzisiejszej melodii. Zagadki słuchamy w takim razie, Robercie.
2: Trzeci fragment tejże dzisiejszej zagadki brzmi... To łatwizna, co?
1: No właśnie.
2: To tytuł, szybko tytuł i piszcie.
1: No właśnie, tytuł, wykonawca, proszę Państwa, ale to nie wszystko. Przypomnę, że trzeba też jeszcze dodać odpowiedź na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z tą melodią. Oczywiście proszę też zostawić na naszej automatycznej sekretarce swoje imię i numer telefonu do siebie. No a proszę Państwa, zwycięża ta osoba, która nie tylko odgadnie tytuł tej nuconej melodii wykonawcy, ale też będzie miała takie najbardziej ciekawe wspomnienie związane właśnie z tą piosenką. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dygant. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy

Tak sobie nuciła grupa 2 plus 1. Państwo dzwonią, odpowiadając na pytanie, jaką piosenkę z kolei nuci Robert Janowski. Wrócimy do tego po godzinie 16, także mają Państwo czas na odpowiedzi. Zwłaszcza, że ważna jest też ta druga część, nie tylko wykonawca i tytuł utworu, ale też i Państwa wspomnienia związane właśnie z tą melodią. A tymczasem za kilka minut kolejne spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, dzisiaj o swoim wielkim przeboju. Brawo!

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. No i przebój przed nami, Krysiu, Złote Obrączki.
2: Jeszcze jeden.
1: Jeszcze jeden, tak.
2: Ten, bez którego żaden koncert nie może się obyć, tak?
1: No i podejrzewam, że też żaden ślub, albo przynajmniej no jest to chyba utwór modny, tak, na weselach.
2: Tak, słyszałam, że no na ślubie bardzo popularny.
1: A ty miałaś w ogóle kiedyś zaproszenie na jakiś ślub, tak, żebyś zaśpiewała to na żywo?
2: Tak, zdarzyło.
1: I co, przyjęłaś?
2: Raz przyjęłam.
1: O.
2: Raz przyjęłam, a dlatego, że to byli tacy trochę nasi znajomi. I zaśpiewaliśmy tylko samym fortepianem, żeby tak państwu młodym. Ale no wiem, że na ślubie bardzo często jest, bo słyszę tu i ówdzie.
1: Tak. No powiedz, jak powstała ta piosenka? Czy jakie masz z nią wspomnienia?
2: Przyznam szczerze, że tę piosenkę i przeżyłam z tobą tyle lat, napisał ten sam kompozytor, to znaczy muzykę. Waldemar Parzyński, jeden z członków Novi Singers.
1: Czy on nie był przyjacielem twojego męża? Znali się,
2: znali
1: w każdym
2: się,
1: razie.
2: Tak, bardzo dobrze się znali, bo Novi Singers to cztery osoby, prawda, śpiewające a cappella. No i słyszałam wiele rzeczy ich, także nie będę się tutaj rozwodzić. I on... przyznam szczerze, chyba na początku nawet się trochę krępował, że napisał takie dwie piosenki. Przeżyłam z tobą tyle lat i złote obrączki.
1: Takie do nurtu
2: obrączki,
1: popularnego,
2: takie
1: mówiąc...
2: totalnie to, no, totalnie niepasujące do tego, co on robił. Czym on się w ogóle jego zainteresowania były totalnie inne. Muzyczne zainteresowania. A tu nagle coś takiego. No ale... ja myślę, że Zajx pokazuje, że warto było czasami pójść tą drogą.
1: Wiesz, no tu decydują słuchacze. Tak, chcieli tego słuchać, to po prostu wszyscy zaczęli ten utwór grać, bo po prostu się spodobał. I nadal się podoba i dlatego z przyjemnością go teraz znowu posłuchamy w Radiu Pogoda.
2: A on jest jeszcze taki kantrujący trochę, także melodyjny, więc... A poza tym wesela będą zawsze.
1: No, pewnie, oczywiście,
2: były,
1: że tak.
2: Były i będą.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda.

0: niektórzy z Państwa myśleli, że o tę piosenkę chodzi dzisiaj. Piosenkę, którą oczywiście nuci Robert Janowski, ale już wiemy, że to nie Och, jak bardzo cię kocham Janusza Laskowskiego. Rozwiązanie tego dzisiejszego konkursu, zgadnij tę melodię, po godzinie 16 na naszej antenie, ale jeszcze do 16 sporo czasu, więc mamy chwilę, żeby posłuchać kolejnych najpiękniejszych melodii. Spotkamy się z Frankiem Sinatrą za moment. Posłuchamy też Marka Grechuty.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Została ostatnia reklama.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Reklama.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek!
13: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Reklama.
18: Radio Pogoda w pogodne wtorkowe popołudnie. Czas na najnowsze wiadomości. Jest 16.
19: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
19: Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
20: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
19: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
21: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
19: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
12: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
19: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
17: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
19: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
11: Co jest grane w Poznaniu?
22: Kamil Bakier. W niedzielę w Kinoteatrze Apollo zobaczymy Depresję komika z Rafałem Rutkowskim i Adamem Woronowiczem. To historia komika, który pomaga innym radzić sobie z problemami, a sam trafia na terapię z diagnozą depresji. Początek o 16:00. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 18 roku życia. Miłośnicy historii i mody mają coś dla siebie. W niedzielę w Muzeum Kultur Świata odbędzie się prelekcja o rekonstrukcji strojów z minionych epok. Anna Moryto opowie, jak odtworzono 5 ubiorów prezentowanych na wystawie Kreacje, początek o 12:00. A może w ten weekend chcecie coś stworzyć własnymi rękami? W niedzielę w Domu Dźwięku odbędą się warsztaty malowania ceramiki. Można ozdobić własny kubek, filiżankę albo miskę, a później odebrać wypalony przedmiot i zabrać go do domu, początek o 17:00.
11: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda.
19: Chmurzy się głównie na północy, a im dalej na południe, tym więcej słońca. Na termometrach mamy od rześkich 16 stopni na północnym wschodzie przez równe 20 w centrum, aż po bardzo przyjemne 22 na południu. Wieczorem synoptycy prognozują gęste mgły.
18: Pogodne, słoneczne popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16:00. Już niedługo rozwiązanie tej dzisiejszej muzycznej zagadki i naszego nowego konkursu. Zgadnij tę melodię, dowiemy się, kto z Państwa wygra radio z logo Radia Pogoda. No ale wcześniej będziemy śpiewać 100 lat wybitnej aktorce, zresztą jednej z najpiękniejszych polskich aktorek, ale na szczęście też ma na swoim koncie kilka piosenek, które możemy zagrać na antenie Radia Pogoda.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Jesienny pan, Krystyna Konarska, a teraz jesienna pani, a właściwie gwiazda urodzona jesienią, czyli Elżbieta Starostecka, która urodziła się 6 października 1943 roku. Wszystkiego najlepszego, pani Elżbieto. Wspaniała polska aktorka, ma na swoim koncie wiele znakomitych ról, no ale w pamięci została nam i chyba pozostanie na zawsze jako Stefcia Rudecka z ekranizacji trendowatej Jerzego Hoffmana. Zresztą początkowo nie chciała zagrać tej roli, bo zdecydowała się na operację Zatok i po powrocie ze szpitala Jerzy Hoffman do niej dzwonił, ale ona powiedziała, że ona nie może, ona nie jest w formie, no ale wysłano po nią samochód, ekipa castingowa sfotografowała ją z taką opuchniętą twarzą, a mimo to casting wygrała. Kalina Jędrusik podobno powiedziała do pani Elżbiety, możesz zagrać nie wiem jak genialne wielkie role, a wszyscy o nich zapomną, ale jak zagrasz Stefcię, będziesz na zawsze miała miejsce w historii. No i rzeczywiście tak się stało. Pani Ela prywatnie jest żoną wspaniałego kompozytora Włodzimierza Korcza. 60. proszę Państwa, w tym roku rocznica ślubu, 60. rocznicę ślubu świętują, więc też dla Państwa wszystkiego najlepszego. No i właśnie pan Włodzimierz napisał dla żony piosenki. No i posłuchamy jednej z nich. To utwór 1000 lat, aby śpiewać. I Elżbieta Starostecka, oczywiście z najlepszymi życzeniami. Dużo zdrowia od Radia Pogoda.

0: Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń. Może i tę melodię kiedyś Robert zanuci w naszym konkursie. Zgadnij tę melodię, ale dzisiaj to nie jest ta piosenka i wielu słuchaczy i słuchaczek Radia Pogoda już doskonale o tym wie, bo się pojawiło mnóstwo dobrych odpowiedzi. No i ktoś z Państwa musi wygrać radio z logo Radia Pogoda. Za kilka minut rozwiązanie dzisiejszej muzycznej zagadki.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

0: I te melodie w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj naprawdę dziękuję za wszystkie telefony, bo mieliśmy tutaj w redakcji twardy orzech do zgryzienia i trudny wybór, bo wiele Państwa wspomnień związanych z tą melodią, którą nuci Robert, było po prostu fantastycznych. Były też takie osobiste wspomnienia o rodzicach, o prywatkach sprzed lat, ale też o samotności, o rozstaniach. Wiele też żartobliwych, no ale coś trzeba było wybrać. No właśnie, kto zwyciężył? Proszę posłuchać tej odpowiedzi.
2: Mam na imię Aleksandra. Jest to piosenka Pamelo Żegnaj, wykonana przez Tercet Egzotyczny. To jest wspomnienie z mojego dzieciństwa, kiedy mieszkaliśmy u dziadka na gospodarstwie. Obok mieszkał wuja, brat mamy, i oni kupili adapter Bambino. I to była pierwsza płyta, którą słuchaliśmy na tym adapterze. Chcieliśmy bez końca tego słuchać, to było takie przeżycie, coś niesamowitego, coś niezwykłego i pamiętam to bardzo. Cieszę się, że mogłam to kiedyś przeżyć.
1: Robercie, co ty na to?
3: I oczywiście tak, to było Pamelo Żegnaj, słynne Tercet Egzotyczny. Niebo skąpi suchej ziemi, kropli deszczu. Śpiewałem to ze swoją Izunią, która siedzi naprzeciwko mnie, swoją szefową. Ona śpiewała pięknie drugim głosem. Chcesz zaśpiewać teraz, Iza?
1: Nie. Nie chcę. Iza, nie chcę zaśpiewać.
3: No to dzisiaj tyle. Pozdrawiamy Państwa.
1: Pozdrawiamy, ale chcę zaśpiewać pani Aleksandra, która oczywiście jest na linii i wszystko to słyszała. Witam pani Aleksandrę.
2: Witam serdecznie.
1: No co, śpiewamy?
2: Niebo skąpi suchej ziemi, kropli deszcz. Niebo skąpi szczęścia biednym, tak jak my.
1: Pani Olu, okazało się, że naprawdę wiele osób ma z tą piosenką wspomnienia i to cudowne, naprawdę pani nam się bardzo spodobało, także wręczam pani na razie wirtualnie, ale już niedługo dotrze pocztą nasze radio z oczywiście logo Radia Pogoda, także już niedługo będzie pani słuchać naszej stacji z zupełnie nowego odbiornika.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję pięknie i ściskam wszystkich serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No to słuchamy oczywiście, Pamelo Żegnaj.
4: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: pytanie z czasów, proszę Państwa, kiedy ulubiony DJ w radiu puszczał piosenkę po raz pierwszy i ona z marszu stawała się przebojem, a potem rozdzwaniały się telefony albo ludzie pisali po prostu kartki, żeby puszczać ten utwór na okrągło, tak im się podoba. Johnny Tillotson, Poetry in Motion, jeden z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarzy lat 60. Zresztą ta piosenka zajęła chyba drugie miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. W każdym razie była dosyć wysoko i była takim właśnie przebojem wylansowanym w radiu. No teraz przeboje lansuje się głównie w internecie albo w telewizji, chociaż to już zdecydowanie mniej. Za chwilę Tadeusz Woźniakowski w duecie z Violettą Villas. Proszę posłuchać, jak pięknie współbrzmią ich głosy. To nagranie już za kilka minut.
1: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Reklama.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
21: Przelotnego deszczu możemy się dziś spodziewać w północnej Polsce jeszcze o tej porze. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 w południowej Polsce. Jutro będzie podobnie. Uwaga na S8 na odcinku między węzłami Południe, Wyszków Północ. Zderzenie dwóch osobówek, jedna osoba została ranna i nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia na jezdni w stronę Białegostoku.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
0: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Reklama.
1: W Radiu Pogoda oczywiście same najpiękniejsze melodie, a za chwilę w naszym pogodnym popołudniu grupa Smokey. A na razie wiadomości. Jest 17.
16: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menadżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
17: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
16: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
18: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
16: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest to nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
0: Pogoda.
16: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy możliwy słaby deszcz. Miejscami także mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich do 13 stopni nad morzem. A jutro także nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu. A rano uważajcie na zanikające mgły.
1: Minuty po 17:00 to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Taka a propos lalki, to wiele osób po obejrzeniu serialu Netflixa, czy właśnie filmu Lalka w kinie, to ma taką chęć powrotu do powieści Bolesława Prusa, żeby ją sobie odświeżyć. No to przypominam, że w Radiu Pogoda można posłuchać Lalki, czytanej przez Wojciecha Masiaka w każdą niedzielę między 8:00 a 10:00, albo po prostu zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl, gdzie znajdą Państwo cały podcast właśnie z lalką Bolesława Prusa. Za chwilę Helena Majdaniec, idziemy na grzyby, Rudy Rydz.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: No i oczywiście zespół Smokey w Radiu Pogoda. Wracając jeszcze, proszę Państwa, do lalki, no to myślę, że Tamara Pawlik-Lipska ma dla nas dobre wiadomości.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18 w Alejsław same gorące tematy, a to za sprawą lalki Bolesława Prusa i jej filmowej adaptacji. I tak, już Państwo pewnie kojarzą, że będzie ktoś z aktorów, a tym kimś będzie dzisiaj Mateusz Damięcki, czyli filmowy Kazimierz Starski. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie się działo, zapewniam.
0: Ale Jasław w Radiu Pogoda po godzinie 18:00.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: tam raz.
1: Jak państwo lubią takie właśnie najpiękniejsze przeboje jak ten Jerzego Połomskiego i w ogóle lubią państwo na przykład śpiewać razem z Radiem Pogoda, uśmiechają się często słysząc te najpiękniejsze melodie na naszej antenie, no to zapraszam do paczki przyjaciół Radia Pogoda, do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że można się zgłaszać wypełniając formularz na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Tam wystarczy po prostu napisać, dlaczego państwo uważają się za osoby pogodne, no i dołączyć numer telefonu do siebie, dopisać swoje imię i już, i po prostu czekać na mój telefon. A ja mam dla państwa legitymacje członkowskie, klubowicza, klubowiczki, no i radiopogodowe przepisy.
2: Radio Pogoda.

0: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Czas otworzyć Państwu drzwi do klubu pogodnych ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do pana Krzysztofa.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
0: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Monika Tarka i Klub Pogodnych Ludzi. Witam panie Krzysztofie. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło.
0: Pan zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi napisał bardzo pięknie, a mianowicie tak. Jestem pogodnym człowiekiem, bo zamiast czekać na słońce, noszę je w kieszeni. Pogoda ducha to dla mnie małe rzeczy. Życzliwe słowo, telefon bez okazji, piosenka nucona przy zmywaniu i umiejętność śmiania się z własnych planów, gdy życie dopisze do nich improwizację. Nie udaję, że chmur nie ma, po prostu wierzę, że pod każdą z nich można komuś zrobić trochę jaśniej. No pięknie i tak poetycko. Właściwie, panie Krzysztofie, tak sobie pomyślałam, że to jest taki gotowy tekst piosenki, który gdzieś powinien pan zgłosić do jakiegoś zespołu. Niech koniecznie nagrają.
2: Bardzo miło. Dziękuję za miłe słowa. Od razu sprawdziła pani tymi słowami sporą uśmiechu oraz słońca.
0: Bardzo się cieszę, panie Krzysztofie. Czy pan ma coś właśnie wspólnego ze słowem? Nie wiem, może jest pan polonistą, pisarzem, poetą, dziennikarzem, no nie wiem.
2: Dziękuję. Akurat może troszkę pobieżnie prowadzę firmę, która zajmuje się również słowem, agencja reklamowa i operujemy słowem. Staramy się też aby te słowa były mocą firm, które obsługujemy.
0: Czyli taki copywriter, tak to się nazywa?
2: Troszkę tak, dokładnie
0: troszkę tak. No właśnie, panie Krzysztofie, bardzo pan sprawnie tym słowem operuje i bardzo plastycznie, także gratuluję serdecznie. No i oczywiście dzwonię, bo mam dla pana taką wiadomość dotyczącą pana zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: O, także witamy w klubie. Niedługo dostanie pan naszą legitymację, ale ja jeszcze mam pytanie, skąd wybór Radia Pogoda?
2: Szukałem wielu różnych stacji, natomiast u państwa jest dużo też takiej pozytywnej energii i świetny jest redakcyjny, więc wybór padł na państwa stację.
0: No to wymieniamy się komplementami, bardzo się cieszę. Dziękuję jeszcze raz za zgłoszenie w takim razie, no i serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: To była Hanna Banaszak w Radiu Pogoda. Po 18:00 przypomnę Aleja Sław, której gościem dzisiaj będzie Mateusz Damiński. Zagrał w lalce tej kinowej wersji, więc dużo na ten temat dzisiaj będzie w Alei Sław, więc już teraz zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Ale jeszcze przed 18:00 kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie Natasza Zylska, będą czerwone gitary, ale będzie też zespół Bonnie M. Dzisiaj wspominamy bowiem frontmana tego zespołu, Bobiego Farrella, tancerza z Aruby, taką charakterystyczną postać dla tego zespołu. Tak naprawdę był frontmanem tej grupy, chociaż zaśpiewał tylko dwie piosenki, ale tak charakterystyczny wykonawca, tancerz przede wszystkim, że on kojarzy się głównie właśnie z zespołem Bonnie M. Za kilka minut Felicidad na naszej antenie. Ja życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Jutro słyszymy się o 15:30, a pogodne popołudnie poprowadzi dla Państwa Wojtek Babiarczyk.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
15: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
14: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
16: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
17: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
20: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
1: Reklama.
0: Drogowskaz. Radia Pogoda.
21: Wieczorem może przelotnie padać w północnej Polsce. W nocy też na północy może przelotnie padać deszcz, ale w wielu regionach silne mgły ograniczające widzialność. A na termometrach w nocy od 4 do 11 stopni. W dzień nieco lepiej, bo od 17 do 23. Na S7 na odcinku Gdynia Wielki Kack, Gdynia Port. Zderzenie czterech osobówek i ciężarówki. Tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Redy.

0: przynieść.
1: Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Reklama.
11: O 18 w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław.
12: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
13: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
12: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
14: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
15: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
14: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
12: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez dwa dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
0: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
12: Zmiana przyjdzie w czwartek.
0: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
12: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Novak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz siódmy triumfował w turnieju w Pekinie. Jego finałowy rywal Alex de Minaur skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea, Niemcy, Węgry i Turcja to chętni do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 1944 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze.
9: Pogoda.
12: Jutro pogoda całkiem przyjemna, choć nie wszędzie zobaczymy słońce. Na południowym wschodzie będzie pogodnie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 23 na południu. Wiatr przeważnie słaby, a ciśnienie bez większych zmian.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Witam bardzo serdecznie tych, którzy słuchają nas na co dzień i tych, którzy dopiero dzisiaj do nas dołączyli. I spieszę poinformować, że dzisiaj moim i Państwa gościem będzie, sam o sobie powiedział, Kazimierz Starski, czyli Mateusz Damięcki, wcielający się w postać Starskiego w filmowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Temat gorący. Mam nadzieję, że rozmowa również będzie dla Państwa bardzo wciągająca. Zapraszam bardzo serdecznie już za kilka chwil.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ani bez mojej tęsknoty. Masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Maria Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj u mnie gość aktorski, tak powiedziałam, aktorski, dostarski, czyli już pewnie Państwo wiedzą, Mateusz Damięcki. Dzień
2: bardzo
1: dobry.
2: Miło, cześć.
1: No to chyba tak od tej lalki zacznę. Spotykamy się dzień po premierze. Jak się ogląda siebie w takiej roli na ekranie?
2: Siebie się nie ogląda, ogląda się wszystkich innych.
1: Ale to zamykałeś oczy na scenach z tobą?
2: Nie, po prostu, bo pojawiam się dość późno, więc coś musiałem na początku oglądać, a później już tak poleciałem za głównymi bohaterami, że zdałem sobie sprawę, że jestem tylko poszetką bruszeta to się chyba nazywa, tak?
1: Bruszeta to chyba taka bagietka, tak?
2: Tak, tak. A jak się nazywa ta, bo jest poszetka, to jest, a w poszetce?
1: Butonierka to jest ta dziurka na guzik.
2: No i nie znałbym. Nie,
1: ale tak.
2: Tak, butonierka jest dziurka.
1: Czymś.
2: No i właśnie.
1: W garniturze. No, czy w surducie?
2: No już, i poległem, przepraszam.
1: Oboje polegliśmy w modzie męskiej.
2: Od tak zwanego wydziału kostiumowego dostałbym jedynkę, przepraszam bardzo. Jestem trochę jak kożuch do kwiatka.
1: Ale z drugiej strony, jednak jesteś bardzo elegancką postacią.
2: Tak,
1: rzucasz się w oczy mocno.
2: Postać jest elegancka, ale rzeczywiście mam takie głębokie poczucie po obejrzeniu tej lalki, że każdy z nas ma swoje miejsce i reżyser Maciek Kawalski jakoś tak to zrobił, że jest oczywiście dwoje głównych bohaterów, ale ta cała reszta nas w jakiś sposób działa albo na jednego, albo na drugiego bohatera, albo na Stanisława, albo na Izabelę. I to jest, ja sobie nie miałem wątpliwości co do tego, ale po wczoraj już się upewniłem całkowicie, jak już to zobaczyłem, że to jest tak. Jest ten Wokulski, który ma swojego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego. Tam jest oczywiście bardzo szlachetna przyjaźń między romantykiem a człowiekiem, który trochę z tego romantyka nadal ma, ale jest mimo wszystko takim dość prężnie działającym pozytywistą, bo zarówno praca u podstaw nie jest mu obca, jak i chęć zmiany świata, ideowiec. Wspaniały facet. A z drugiej strony mamy Izabelę Łęcką, która ma przepiękną twarz, twarz anioła alabastrowego, który, takie mam od początku, kiedy poznałem Kamilę Urzędowską, miałem takie wrażenie, że gdyby ona w tym kostiumie pełnym spadła ze schodów w pałacu, w którym graliśmy, to rozbiłaby się na 1000 drobnych kawałków. Miałem wrażenie, że to byłby najpiękniejszy plakat tej lalki. Taka rozbita na kawałeczki Izabela Łęcka. I my za tą Izabelą idziemy. I Izabela ma naszą twarz, ale tak naprawdę składa się z takim potworem o 40 nogach. Po prawej, po lewej jej stronie, jak tren, idą za nią po prostu te potwory. A tymi potworami jesteśmy my.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Została ostatnia reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Reklama.
19: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum. Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Dziś gościem Alei Sław jest Mateusz Damięcki. Spotkaliśmy się dzień po pięknej oficjalnej premierze w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Oczywiście premierze filmu Lalka, tej filmowej adaptacji w reżyserii Macieja Kawalskiego. Posłuchajcie Państwo nieco wspomnień z tego dnia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wczoraj nagle zdałem sobie sprawę, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek dziwił się temu, czemu na początku XX wieku doszło do wielkiej rewolucji w Rosji, rewolucji, która zaraziła cały świat, to po obejrzeniu Lalki nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, czemu właśnie do tego doszło. Z takim lekkim oddechem oczywiście, bo to nie nastąpiło nagle, bo to była bardzo powolna erozja, ale jednak to, co obserwujemy w tej Lalce, to takie głębokie zepsucie, które zaczyna wietrzeć powoli i na naszych oczach to się dzieje. Wydaje mi się, że każdy zagrał postać takiego zdegenerowanego arystokraty fantastycznie. Każdy ma oczywiście inne oblicze, inny kolor. Mój bohater jest dość konkretny, jest taką grubą kreską narysowany. Poza tym twierdzę, że bez Starskiego Izabela nie musiałaby dokonywać wyboru. Dlatego jestem głęboko przekonany o tym, że Jam jest tą siłą, która wiecznie zła, pragnąc wieczne czyni dobro, podążając za Faustem Goethego. I ten cytat znakomicie, myślę, wpisuje się akurat w postać w mojego bohatera. Jest zepsuty do szpiku, ale też muszę powiedzieć jedno. Jest jedynym bohaterem, który jest niezakłamany w tej całej powieści. Będę go bronił rękami i nogami.
0: No właśnie pomyślałam sobie o tej, słyszałam właśnie już o tym, jak bronisz tego swojego bohatera, a jednak nawet gdzieś tam, z tego co pamiętam ze szkoły, no to tak się właśnie mówiło, że ten Starski to ten symbol takiej zgorszonej, okropnej arystokracji.
2: To była zła interpretacja.
0: A, okej.
2: Okay. To była zła, nieprawidłowa. Każdy będzie mógł sobie oczywiście zinterpretować to po swojemu, ale przede wszystkim starałem się, żeby to był zły bohater, oczywiście. Człowiek, którego wybory są obiektywnie czarne, ciemne, mało szlachetne. No ale co to jest obiektywizm? Ja przynajmniej nigdy tego nie ukrywałem. To znaczy ten facet gra w otwarte karty od samego początku do końca. On mówi to twarzą w twarz. Jest wściekły, kiedy nie dostaje spadku. Potrafi stanąć twarzą w twarz z Izabelą i powiedzieć jej: ani ja, ani ty nie możemy z siebie skorzystać, nie tylko dlatego, że ja jestem pozbawiony pomocy od mojej ciotki, ale również dlatego, że ty jesteś gołą panną na wydaniu. To jest facet, który mówi otwarcie: jestem do dyspozycji każdej bogatej wdowy, która ma na mnie ochotę, coś za coś. Jeśli dostanę od niej pieniądze, jeżeli ja nawet uwagi nie potrzebuję, mnie tylko i wyłącznie satysfakcjonują w tym filmie pieniądze. Ilu takich jest ludzi w tej chwili? Ilu jest takich, którzy bez ogródek będą w stanie powiedzieć coś takiego? Wszyscy kryją się za tymi swoimi kontami internetowymi, coś udają, coś ściemniają, podchodzą, oszukują, zwodzą te konta na Tinderze, to wszystko. A z drugiej strony ktoś mi wczoraj powiedział, że moje konto na Tinderze jako Starskiego mogłoby być dość ciekawe.
0: Przynajmniej sprawa zostawia.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odporu.

0: kieszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Po słonecznym w większości regionów dniu noc może być mglista. Mgły będą ograniczały widzialność nawet do 200 metrów i dość chłodno, bo od 4 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia jeszcze ciepło i przeważnie słonecznie od 17 na północy do 23 na południowym wschodzie. Na A2 noga z gazu między węzłami Wartkowice-Emilia. Awaria ciężarówki i utrudnienia mogą być jeszcze na pasie w stronę Warszawy.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Alaisław, Radia Pogoda, jest Mateusz Damięcki, wcielający się w rolę Kazimierza Starskiego w filmowej adaptacji Lalki, która, jak Państwo wiedzą, dopiero co miała swoją premierę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Myślę, że ten film w ogóle rozpocznie trwającą już, ale teraz będziemy mieli przynajmniej drugie oblicze tego samego tytułu. Do możliwości odniesienia będziemy dużo dyskutowali na temat wolności obywatelskich, na temat praw kobiet do samostanowienia. To, co zostało nakreślone w naszym filmie, to jest jednak taki gorzki obraz tamtych czasów.
3: Ale mimo wszystko ja mam jednak takie wrażenie, że te wersje Lalki ogląda się jak naprawdę dobrą sensację. Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się tego, że ekranizacja, no znowu dzieło narodowe i tak dalej.
2: Dobro
3: narodowe, że to jednak no, gdzieś tam może być takie trochę martyrologiczne, no bo tak trochę lubimy chyba w Polsce, nie? A tu się okazuje, że to jest naprawdę sensacyjna historia.
2: To jest wspaniała, sensacyjna historia i od samego początku Radek Drabik, producent naszego filmu, nie ukrywał, że będzie starał się zachęcić również tych, którzy w kinie po prostu szukają dobrej, wartkiej akcji. I dzięki Bogu takie filmy powstają, ponieważ my to, kurczę, ze skrajności w skrajność w tym polskim kinie. Albo robimy coś iście całkowicie i bez wyjątku sensacyjnego i to jest oczywiście mniej lotne i szlachetne, nie wiadomo czemu zostało zresztą tak nazwane, ponieważ na całym świecie kino gatunkowe jest bardzo mocnym i bardzo docenianym kinem, kinem, które daje rozrywkę, albo z drugiej strony robimy rzeczywiście kameralne filmy, już przysłowiowo przyszło o tym mówić, że te czarno-białe, za długie i takie, w których mało się mówi, długie obrazy. No i wiadomo, i później te filmy dostają wszystkie nagrody, ale nikt nie chce przyjść do kina, żeby je obejrzeć. A te filmy sensacyjne, ponieważ wszyscy zdali sobie sprawę, że mogą już je robić, to często nie mają tak dobrej jakości jak kino amerykańskie, więc jeżeli mamy wydać te 40 czy 50 zł na bilet plus popcorn, idąc do kina, to zawsze wolimy wybrać Toma Cruise'a niż naszego rodzimego
3: Damięckiego
2: na przykład. I staramy się z tym walczyć. Ja ilekroć podchodzę teraz, a od 8 lat pracuję z wybitnym reżyserem i scenarzystą, czyli Cyprianem Oleńskim. Staramy się podchodzić do tego gatunku bardzo uczciwie i naprawdę nie odcinać kuponów. Zresztą to jest taki reżyser, który cały czas poszukuje i cały czas chce, żeby... Są oczekiwania zresztą od producentów zawsze w jego stronę, żeby wszystko, co kolejne robi, było jeszcze lepsze niż to, co zrobił do tej pory. A myślę, że te tytuły, czyli Furioza druga oraz Prosta sprawa, które wyreżyserował Cyprian, jakoś bronią się nadal.
1: Stawiamy tu na razie mały przecinek. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami i będziemy rozmawiać i o Furiozie, i o kilku innych projektach, w których brał udział Mateusz Damięcki, no i oczywiście o Lalce. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
3: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś w ogóle zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
3: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
6: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
7: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
6: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
7: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
6: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
3: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
8: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
3: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w barażach o awans na mundial w Brazylii. Rewanż we wtorek w Gdańsku.
4: Pogoda.
3: Jutro rano mgły mogą nam ograniczać widzialność do 200 metrów tylko, ale potem będą zanikać i zrobi się cieplej od 16 do 23 stopni, najchłodniej na północy, a najcieplej na południu Polski. Z kolei najwięcej słońca na wschodzie. Ciśnienie stabilne, a wiatr raczej słaby.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Dzisiaj, przypominam, moim i Państwa gościem jest Mateusz Damiński, wcielający się w rolę Kazimierza Starskiego w filmowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa. Temat gorący. Mam nadzieję, że zachęcę Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami jak najdłużej w naszej rozmowie. Wracamy do niej dosłownie za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: My cały czas szukamy i cały czas odrabiamy pracę domową. Staramy się wykonać preprodukcję tak, jak powinna zostać wykonana. Przygotowujemy się do tego bardzo. No i teraz trzeba znaleźć jakiś złoty środek. I myślę, że ta lalka Maćka Kawalskiego to jest z jednej strony bardzo dobra przygoda, a z drugiej strony taki melodramat. O dwójce ludzi pokazanych, bardzo skrajnych i bardzo namiętnych, ale pokazanych w bardzo też ważnym momencie dziejowym, zarówno dla świata, jak i Polski. Tutaj martyrologii aż tyle nie trzeba. Wszyscy wiemy, co, w jakim miejscu na mapie, a raczej gdzie na tej mapie się nie znajdowaliśmy, bo to jest koniec XIX wieku. I dobrze wiemy, jaki jest ten background, i wiedząc już to, zaczynamy się zastanawiać, co można było zrobić, żeby ta Polska znowu istniała. Ten temat jest poruszany, na szczęście. Tam jest bardzo ciekawa dyskusja na temat Polski, zawarta między wierszami. Jest wspaniały żywy obraz, który przedstawiamy. Marysia Dębska fantastycznie gra na fortepianie etiudę rewolucyjną, kiedy my udajemy obraz namalowany bodajże przez Grotkera, czy już nie pamiętam dokładnie, ale jest coś w tym, że opowiadamy o pięknych bohaterach w bardzo ważnym momencie. No i to jest zawsze, wydaje mi się, recepta na dobry tekst kultury. Wszystkie wielkie filmy to zawsze opowiadały o jakiejś bardzo ciekawej jednostce w momencie bardzo trudnych dziejowych burz.
2: Co poczułeś, jak dostałeś propozycję zagrania w lalce?
1: Poczułem dużą radość i ten telefon od Radka Trabika, ponieważ to Radek do mnie zadzwonił bezpośrednio. Było dla mnie to był taki moment podniecający. Oczywiście próbowałem sobie jakoś w tym momencie, nie wiedząc, że takie są zakusy, jakoś zorganizować swoją pracę razem z moją agentką na nadchodzący czas, ale kiedy przyszła ta propozycja, to postaraliśmy się, żeby na 100% znaleźć na to miejsce, ponieważ wiedzieliśmy, że z jednej strony będzie to rzecz wielka, a z drugiej strony będzie to przede wszystkim w efekcie wielka. A z drugiej strony, że będzie to ciekawe, jak się dowiedziałem, że to będzie Starski, wiedziałem, że to będzie ciekawe zadanie aktorskie dla mnie.
2: Ale czy nie od razu dowiedziałeś się, że o Starskiego chodzi?
1: Najpierw zadzwonił Radek Drabik, a kiedy on zadzwonił, już wiedziałem, że chodzi o lalkę, więc najpierw dozował mi to, a później powiedział o Starskim rzeczywiście.
2: Ale miałeś taką myśl, że może będziesz Wokulskim?
1: Nie, ponieważ już wszyscy wiedzieli, że Wokulskim będzie kto inny. To są takie momenty, kiedy serce zaczyna szybciej bić, ponieważ ja doceniam każdą współpracę. W zasadzie każdą. Jeżeli za każdym projektem przychodzi do mnie człowiek, który kocha to, co robi, kiedy stara mi się w pasjonujący sposób przedstawić ewentualną naszą wspólną pracę, to i ja po drugiej stronie czuję entuzjazm, to ja już wiem, że oczywiście formalnością jest zawsze przeczytanie scenariusza i trzeba głęboko się zastanowić na to, czy on, ten scenariusz, to już jest ta odpowiednia wersja, czy trzeba zapytać reżysera, czy nic nie planujesz zmieniać, kiedy się widzi pewne jakieś tam błędy, jakieś nie wiem, nie wiem, kiedy ten rytm zwalnia, trzeba się upewnić, czy to jest praca ostateczna, czy jeszcze będziemy nad tym pracować. I najczęściej dowiaduję się, że oczywiście mamy możliwość współpracy, czyli mogę to przeczytać, mogę powiedzieć coś na ten temat. Tutaj jednak mieliśmy do czynienia z tekstem źródłowym, w zasadzie genialnym, wybitnym, więc trzeba było się mocno zastanowić, jak ta adaptacja będzie wyglądała, ponieważ książka, samego czytania tej książki, z tego co pamiętam z audiobooków, to było ponad 30 godzin, więc jak tę historię, która jest tak pojemna, przedstawić w takiej formie, która będzie do przyjęcia dla dzisiejszego, dość wybrednego właśnie i rozwydrzonego widza. Żeby opowiedzieć wszystko, ale żeby go nie znudzić, żeby było w miarę krótko, ale nie za krótko i odwrotnie. Także ja się cieszę za każdym razem, kiedy dzwoni do mnie ktoś, kto ma pomysł.
2: A o tym pomyśle opowiada Mateusz Damięcki, który w filmowej adaptacji Lalki wcielił się w postać Kazimierza Starskiego. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka muzycznych chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

0: Słuchają Państwo Alejsław Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Damięcki, czyli Kazimierz Starski w lalce, w reżyserii Macieja Kawalskiego.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Kiedy poznałem Maćka, to zdałem sobie sprawę, że on trzyma tę lalkę w garści, że on nie przeczytał jej wczoraj i że nie przeczytał jej jeden raz. A biorąc pod uwagę jego wyobraźni, poprzednie jego projekty, no to byłem pewien, że on nie odpuści. Mhm. I bardzo szybko znalazł dla mnie czas, mimo że tych postaci do sformatowania było tam bardzo wiele, ale ja się zadbałem o to, żeby się do niego dobić. Spotykaliśmy się wieczorami, no i udawało nam się... I Maciek poświęcił mi ten czas. To też było ciekawe, ponieważ Starski nie ma jakoś za wiele scen, więc biorąc pod uwagę, że jest dość znaczącym charakterem w całej tej historii, dość znaczącym klockiem w całej układance, to wiedziałem, że trzeba będzie go troszkę tak grubiej narysować. Mhm. Co prawda ja się boję grubo, wolę pracować na niuansach, ale to już Maciek właśnie przyszedł mi w sukurs i mówi, że no nie, będzie ciebie za mało, a po montażu to w ogóle nie wiadomo, co z tego wszystkiego zostanie. Więc musimy być zero-jedynkowi, żeby nikt nie miał wątpliwości, że no ty jesteś po tej drugiej stronie, że najdalej... jest ci do Wokulskiego ze wszystkich tych bohaterów, którzy się w tym filmie pojawiają. To była bardzo ciekawa podpowiedź i bardzo ciekawy trop. No i mam nadzieję, że się udało.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, że nie lubisz jakby grać grubiej, tylko tak trochę mniej. I tu na chwilę przejdę jednak do tej furiozy. No bo tam mam wrażenie, że jednak postać jest narysowana bardzo grubą kreską.
2: Tak. Jest narysowana grubą kreską, dlatego Cyprian tak bardzo musiał ze mną na początku walczyć, żeby wprowadzić mnie w swój świat. Chociaż bardzo szybko z tej takiej potyczki, gdzie staliśmy naprzeciwko siebie, my zaczęliśmy walczyć, ale w jednej drużynie. I to było chyba dla mnie bardzo w ogóle formatujące, już po tak długim okresie doświadczenia mojego zawodowego, takie formatujące wydarzenie, ta furioza pierwsza, ponieważ zdałem sobie sprawę, że mimo użycia grubego flamastra nadal można być w miarę realnym, prawdziwym i że nie można wszystkiego mierzyć własną miarą.
0: Ale na przykład też o tej postaci, o postaci Goldena, wiele osób mówi, że no... rozmawiałam z kilkoma aktorami, którzy stwierdzili, że to super, że miałeś takie aktorskie zadanie przed sobą, że tak naprawdę aktorom nieczęsto zdarza się tak bardzo zmienić się do jakiejś roli. Czy ty też to tak postrzegasz, czy jednak masz takie poczucie, że no po prostu kolejne aktorskie zadanie?
2: O nie, nie, na pewno nie było to kolejne zadanie aktorskie, to było coś, co postawiło moje życie do góry nogami. Kiedy sięgam pamięcią do momentu, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy Cyprian zaproponował mi tę rolę, to ja nawet nie miałem zielonego pojęcia, w co ja wchodzę. I to powoli zaczynało się przede mną pojawiać ten ogrom tej konstrukcji, jaką zacząłem tworzyć. Mhm. I to była taka praca bardzo wielowarstwowa. To nie było tak, że się budzisz i po prostu mówisz, jestem po szkole teatralnej, to ja umiem i to zrobię. Na szczęście robiliśmy to bardzo mocno technicznie również i mogłem korzystać z tego wszystkiego, czego się nauczyłem i nie musiałem koniecznie jakoś się tak wczuwać w tę rolę, bo rola była dość niebezpieczna. Gdybym tak całkowicie stanisławskim wszedł w tego bohatera, Strasbergiem, to mógłbym stamtąd nie wrócić. W drugiej części było jeszcze trudniej, dlatego że już wiedziałem, w kogo wchodzę i znajdowanie motywacji do tego, żeby znaleźć w sobie siłę po dość ciężkich doświadczeniach życiowych, które dzieliły te dwa dwa momenty przygotowywania pierwszej i drugiej Furiozy. Było mi bardzo ciężko już, ale jakoś się udało wejść i znowu wyjść, bo to nie jest zwykły bohater.
0: Do opowieści o Goldenie wrócimy jeszcze. Walejsław, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Damięcki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie byłbym sobą, gdybym się nie przyznał do czegoś. Bo ja tak lubię tym, którzy słuchają, dać pełny obraz okoliczności, jak to u mnie wygląda. Było parę osób, które powiedziało, to nie ma przecież nic łatwiejszego niż nagle zagrać kogoś, kto jest tak daleki od ciebie samego. I coś w tym jest. Nie umiem tego dokładnie określić, nie umiem tego zdefiniować, ale jest coś takiego dziwnego w tym, że bardzo trudno gra się role bliskie tobie samemu, ponieważ łatwiej jest wykorzystywać to, co już wiesz, to, co już znasz i po prostu używać środków, z których umiesz korzystać. Więc jeżeli jesteś ambitnym człowiekiem, no to cały czas musisz na tej ziemi, którą już znasz, musisz szukać nowych dróg, ale w pewnym momencie te drogi się kończą, no bo ile razy można zagrać romantyczną miłość w oryginalny sposób, więc jest taka pokusa, że to może po prostu wykorzystam to, co już umiem, czyli ładnie się uśmiechnę, przecież to zawsze dobrze wygląda.

0: roli postaci, bo ten bohater jest tak daleki ode mnie, jak czarny kolor od białego. To już trzeba, żeby przejść z czarnego do białego, trzeba przejść przez całą gamę kolorów, żeby w końcu skończyć na tym czarnym. To jest wielka droga. Ale jak ta droga jest tak długa i tak jasna do przejścia, no to w zasadzie co w tym trudnego? Po prostu widzisz, jaki jesteś, patrzysz w lustro i myślisz sobie, muszę dokładnie zrobić tak samo, tylko odwrotnie. Czyli zamiast uśmiechać się tak, jak potrafię, uśmiechać się zupełnie inaczej, albo działać na zasadzie zupełnego kontrastu. I jak jeszcze dodamy do tego, że reżyserowi się chce i nagle przychodzi i tworzy przed tobą całe uniwersum i nagle się okazuje, że ten koleś ma odpowiedź na każde twoje pytanie, a jak nie ma, to siadamy razem i po prostu dłubiemy i czas dla mnie ma nieograniczony. I dzwoni w nocy, ja do niego mogę zadzwonić w nocy. Później ja dostaję pierwszą wersję scenariusza i zajarany piszę sobie dziesiątki stron na temat mojego bohatera, wysyłam mu to, a on to bierze na warsztat od razu, a nie czeka do następnego dnia. Od razu to czyta i jeszcze tej samej nocy przysyła mi zmiany w scenariuszu, które wynikają z tego, że ja również wykonałem jakąś pracę. Tak samo było w kwestii później takiego jakby promowania filmu, czy dostarczania go widzom. Dużo łatwiej było, wydaje mi się, tej całej machinie PR-owej powiedzieć wprost, Mateusz Damiński w zupełnie innej roli niż widzieliście go do tej pory.
1: To akurat była absolutna prawda.
0: I to był też kontrast, to był też taki kontrapunkt, który powodował, że tam nie było nic blisko, tam było wszystko daleko i ludzie siłą rzeczy, którzy oglądali wcześniej, na przykład serial Wow i dorastali ze mną, czy jest film Łowca Ostatnie Starcie, czy oglądali obie serie Matek, Żon i Kochanek, czy oglądali 40-latka 20 lat później, czy oglądali Przedwiośnie, czy te wszystkie seriale, w których później grałem. Ci ludzie, którzy jakoś byli już ze mną zaznajomieni z racji tego, że dorastałem razem z nimi, i byli potencjalnymi widzami naszej furiosy, oni sobie pomyśleli, dobra, chętnie zobaczę tego chłopaka, który myślałem, że pokazał mi już wszystko. No i się okazywało nagle, że ludzie, którzy myśleli, że wiedzą o mnie wszystko, nagle zostali zaskoczeni.
1: Że to jednak nie było wszystko, a jeszcze jest bardzo dużo do pokazania.
0: I to jest super.
2: My jeszcze mamy całkiem sporo do opowiedzenia, dlatego zapraszam Państwa dosłownie po krótkiej przerwie. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Mateusz Damiński.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Reklama.
17: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
18: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
19: Za panią, bynajmniej za panią.
18: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
19: Przez panią, bynajmniej przez panią.
18: Byłem jak wagon na ślepym torze. Pani zaś cichą stać mi się może.
19: Przystanią, bynajmniej, przystanią.
18: Mówię jak czuję.

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty poczułeś jakiś związek z tą postacią, skoro tutaj potem była druga Furioza, serial?
2: No, siłą rzeczy musiałem pogrzebać tam bardzo głęboko w sobie i zadać sobie pytanie, czy... Bo tak wygląda praca aktora, że zawsze musi się skonfrontować z bohaterem, bez względu na to, czy jest podobny, czy jest jego zaprzeczeniem, ale te pytania, no, zwłaszcza przy tak jaskrawych zachowaniach, same się rzucają, prawda? Narzucają. To jest takie pytanie, no bo ja gram w takim serialu, nie wiem, romantycznym, no to jakie mogę sobie zadać pytanie? Czy ja zwróciłbym na nią uwagę? Albo czy byłbym w stanie poświęcić się dla nie swojego dziecka, bo ona jest po poprzednim związku z dzieckiem? Czy bohater byłby w stanie? I to są trudne zadania również, no ale jednak zadanie sobie takiego pytania, pytania pod tytułem, czy byłbym w stanie zabić? Czy byłbym w stanie zabić przyjaciela? Czy byłbym w stanie zdradzić przyjaciela? Czy byłbym w stanie zdradzić własne ideały? Czy byłbym w stanie oszukiwać do cna nawet tych najbliższych, matkę, kobietę narzeczoną, którą kocham, dziewczynę? Czy byłbym w stanie... Czy byłbym w stanie spojrzeć twarzą w twarz kobiecie, której męża i najukochańszego mężczyznę jej życia zamordowałem? No i to są już takie pytania, które troszkę wykraczają poza zwykłe życie, te obyczajowe. Czy taki właśnie serial o najzwyklejszym życiu? I wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jest że w każdym z nas istnieje jakaś taka pojemność do tego, żeby te wszystkie dobre i złe rzeczy robić. No i zaczynamy zadawać pytania, co się stało, że to się wydarzyło. Czy na to wpływ miała jakaś, nie wiem, jego dzieciństwo, coś jest. I zaczynamy grzebać w tym. Zaczynamy tworzyć bohatera od zera. Zaczynamy nakreślać jego okoliczności, w których przyszło mu żyć, wychowywać się. Trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytania, kim był jego ojciec, kim była matka. No to już każdy, kto liznął od troszeczkę psychologii, kto gdzieś na swojej drodze, będąc czytelnikiem, zetknął się z tekstami Freuda czy innych psychologów, czy na przykład był na psychoterapii. No i tutaj się zaczyna taka historia, że nagle się okazuje, że całe doświadczenie twoje życiowe, prywatne, osobiste może mieć wpływ na to, jak prawdziwego uda ci się stworzyć bohatera, który nawet z tobą ma niewiele wspólnego.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, że poruszasz ten wątek, bo jednak wydaje mi się, że wielu odbiorców filmu jednak postrzega pracę aktora trochę jako zabawę, tak? Że no jednak wcielacie się w inne postaci, możecie przeżyć wiele żyć, ale o tym właśnie takim ciężarze postaci, który jednak no czasem może właśnie nieść w postaci, w którą aktor musi się wcielić, no to chyba nie często się myśli.
2: Myślę, że się nie myśli, po to również my staramy się jakby chronić też ten świat, żeby on nie był dla wszystkich tak bardzo otwarty. Ja nie potrzebuję żadnego klepania po plecach, ani głaskania mnie po głowie i mówienia mi, ojejku, jaki ty jesteś biedny, bo musiałeś tak poszwendać się w jakichś takich dziwnych rejonach własnej wrażliwości, bo to jest jakby moja sprawa. Ja również wykonuję ten zawód dlatego, że mam do tego predyspozycję oczywiście, ale również dlatego, że potrafię ciężko pracować. I czasami kusi nas wszystkich, żeby pokazać te szwy. Ja bardzo lubię zapraszać od czasu do czasu kogoś na plan filmowy, kto z tym planem filmowym nie był nigdy związany. Wielokrotnie już miałem tak, że ludzie, którzy na przykład wygrywali jakieś na aukcjach charytatywnych spotkanie na planie filmowym, nagle po 5 godzinach na tym planie mówią, że oni mają już dość, oni chcą już do domu. bo to przerosło ich oczekiwania, że oni nie wiedzieli, że to tak jest. A my siedzimy na planie czasami już 12 godzin. Jak dodamy do tego charakteryzację i lekką nadgodzinę i zdjęcie później tej charakteryzacji plus dojazdy, to jest niejednokrotnie na 24 godziny spędzam w domu te 6, kiedy jestem w domu i, no i najczęściej śpię, bo muszę odespać, a przez te 18 w zasadzie jestem cały czas związany z tym filmem, bo muszę dojechać na ten plan, przedzierzgnąć się w tego bohatera, zagrać te sceny, które są mi zadane, później zmyć z siebie bohatera za pomocą moich przyjaciół, dziewczyn z charakteryzacji i później wrócić do domu. Później jeszcze się leży w domu i czeka się, aż te emocje troszkę opadną.
1: Aż głowa wyjdzie z pracy.
2: Bo to nawet nie o to chodzi, że ja bywam nieprofesjonalny. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że krew zupełnie inaczej ci dudni w żyłach. Jeżeli strzelasz przez 10 godzin z pistoletu i każde pociągnięcie za spust wywołuje w tobie całkowicie niezależną od ciebie reakcję, kiedy ta adrenalina zostanie wyrzucona ci do krwiobiegu, no to później naprawdę trudno jest z tego zejść. A rano o 6 trzeba być świeżym jak po prostu skowronek.
1: Na zegarach, z tego co widzę, to zbliżamy się powoli do godziny 20, co oznacza, że tutaj stawiamy krótką pauzę. Wrócimy za chwilę z naszą rozmową, a moim gościem jest dzisiaj Mateusz Damięcki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: miastu.
1: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Została ostatnia reklama.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Mateusz Damięcki. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami. Kilka wątków związanych i z lalką, i nie tylko, jeszcze się w naszej rozmowie pojawi, no bo przypomnę, Mateusz Damięcki w filmowej adaptacji lalki wciela się w bardzo kontrowersyjną postać Kazimierza Starskiego. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Damięcki. Chwilę temu, przed godziną 20, aktor wspominał swoją współpracę z reżyserem Cyprianem Oleńskim.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Jest wszystko trudne. Już abstrahując od tego, że na planie jest bardzo często ciężko, bo również dużo pracy fizycznej musimy w pewne role włożyć, a ja to już u Cypriana ostatnio zawsze. Mhm. Ale jest też cały ten okres preprodukcyjny. To jest naprawdę takie grzebanie w środku w bohaterze, żeby jak już wejdziesz na plan, żeby nie zaczynać od zera. To jest trochę jak z tym teatrem. Wychodzisz w przedstawieniu jako bohater do pierwszej sceny i musisz zrobić wszystko, żeby widz nie miał wątpliwości, że to nie jest ten pierwszy moment, kiedy ten bohater się rodzi. To jest bohater, który wchodzi na scenę. Mhm. To jest bohater, który ma 45 lat, przypuśćmy, i musisz zrobić tak, żeby ci ludzie na pierwszej scenie nie mieli wątpliwości, kim ten człowiek jest. Czyli musisz dobudować sobie do tego bohatera cały background, bo inaczej zachowuje się człowiek, który jest adwokatem, a inaczej zachowuje się człowiek, który jest księdzem. Inaczej gra się w butach kowbojskich, inaczej gra się na boso. Inaczej gra się człowieka zakochanego, a inaczej gra się człowieka sfrustrowanego i rozczarowanego. To jest wszystko to, czego nie pokazujemy po to, żeby oszukać ludzi, bo ci ludzie za to, że ich oszukujemy, nam płacą. Ale żeby to było prawdziwe kłamstwo i żeby to było działające na nich kłamstwo, żeby oni się natychmiast znaleźli w zupełnie innym świecie, my musimy dość dużo pracy temu poświęcić.
1: Czy na planie lalki charakteryzacja trwała bardzo długo?
2: Akurat w moim przypadku nie za długo. Doklejaliśmy baczki. Siadałem do dziewczyn i kręciliśmy loczki na takich papilotach. I są sceny, w których mam wąsy. Z tego, co pamiętam, nie były moje prywatne, więc też je doklejaliśmy. Dużo więcej czasu poświęcałem na ubieranie się, to znaczy stosunkowo dużo więcej, bo zwykle ubieranie się to jest we wszystkich projektach jakieś 2 minuty. Mhm. I dużo dłużej się siedzi przy charakteryzacji. Tutaj stosunkowo względnie dłużej siedziałem niż w poprzednich projektach w kostiumach. To było super w ogóle, bo zanim założysz ten surdut na zewnątrz, to musisz najpierw założyć takie skarpetki. Później do tych skarpetek musisz podłączyć sobie jakieś tutaj takie coś, żeby to trzymało te skarpetki.
1: Aha.
2: Później zakłada się spodnie. Pod spodnie zakłada się taki specjalny taką koszulę, do której się dokleja później kołnierzyk, dopasowuje. Mhm. Później na to nakłada się kamizelkę częściowy garnitur. Kamizelka powoduje, że zupełnie inaczej się chodzi. Kamizelka w tamtych czasach, pod koniec XIX wieku, była tym samym, co gorset dla kobiety. Mhm. Tylko ta kamizelka była u mężczyzn używana, to znaczy spinałeś się od razu bardzo mocno. Pierś była wypięta do przodu, brzuch był wciągnięty po to, żeby spodnie o numer za małe mimo wszystko weszły ci na tyłek. Później się to wszystko dopinało. Używało się czasami pięknych elementów dodatkowych, na przykład, nie wiem, były to szelki jakieś bardzo ładne, modne, angielskie. Dodatkowo zakładało się taki galstuk, który przepinało się na przykład jakąś spinką. No, dodatkowo były oczywiście do rękawów, do pięknych mankietów spinki. Na to zakładało się dopiero surdut. Człowiek już ledwo oddychał, nie wiedział, jak się nazywa. Mówił zupełnie innym, zmienionym głosem, dyszkantem, gdyż jego przepona była uwięziona w tym gorsecie, ale za to wyglądał pięknie. I bardzo lubię kino kostiumowe, ponieważ ono zawsze aktorowi bardzo ułatwia. To znaczy on już zmienia się w tego bohatera już na etapie zakładania ubrań i ta postawa, która jest wymuszona przez to ubranie, już powoduje, że ma się zupełnie inne pomysły na to, jak poprowadzić bohatera. Ten nos idzie troszeczkę do góry, a później świta ci w głowie, że się mówi, że ktoś ma zadarty nos, więc później się dowiadujesz, skąd to się wszystko bierze. Zupełnie inaczej się oddycha, zupełnie inaczej się biega na przykład w takim stroju, więc arystokraci przecież nie biegali, bo jakby pobiegali w tej z powrotem, to 3/4 by zeszło na zawały serca w tych ubraniach.
1: Albo ubrania by nie wytrzymały, jest tak. Też druga opcja.
2: Dokładnie tak i byłby skandal, prawda? Także to jest fantastyczna przygoda zawsze, kino kostiumowe. No ale też wyglądałem dość zabawnie w tych papilotach, wracając już do twojego pytania. Też mi to dawało takie ciekawe spojrzenie na bohatera z drugiej strony, bo żeby te papiloty się pojawiły, ten Starski też musiał je sobie rano robić. Więc podejrzewam, że on dokładnie wyglądał tak samo przed tamtym lustrem w tym 1880 roku, jak ja, Mateusz Damiński, wyglądałem przy stanowisku charakteryzatorek w Anno Domini 2025.
1: Ale to widzisz, to ja się dałam jednak oszukać, bo ja pomyślałam, że po prostu masz dłuższe włosy i one ci się naturalnie zakręciły.
2: Nie, tam każdy...
1: Może jakieś kosmetyki lekko, ale...
2: Każdy dbał o ten wygląd, bo wygląd bardzo dużo mówił o człowieku i oczywiście teraz też tak jest, ale wydaje mi się, że dzisiaj w tym bardzo sportowym naszym świecie, gdzie nie przykładamy wagi do szczegółów, gdzie nie zwracamy uwagi na detale, gdzie za nic mamy sobie w takim powszechnym życiu rzeczy piękne, wyjątkowe, kiedy robimy wszystko, żeby było nam wygodnie. Sam jestem tego niestety ofiarą takiego myślenia i czasami myślę sobie, założę sobie coś innego, coś, co ma ładny guzik, coś, co ma ciekawy krój, ciekawszy niż to wszystko, co jesteśmy w stanie kupić po prostu w każdej galerii handlowej za niewielkie pieniądze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Te moje doświadczenia z kinem kostiumowym są zawsze takie same. Ja po prostu bardzo to doceniam. Ta ostatnia przygoda z Piekłem Kobiet też była dla mnie wyjątkowo ciekawa, dlatego że z kolei tam trafiłem do czasów przeze mnie ukochanych, czyli do tego 20-lecia międzywojennego. Ale tam z kolei odkrywaliśmy przed widzami brud tego czasu, zarówno w formie, jak i treści. Także też cieszę się z tamtego doświadczenia, ale i Przedwiośnie oczywiście, czy film pod tytułem Córka Kapitana, gdzie grałem oficera armii carskiej w służbie Katarzyny II, mając 17 lat i chodząc z 20 borzojami na smyczach, na spacer w Zaspach minus 30-stopniowej stopniowych przedmieść Moskwy.
2: Ale czy to jest tak, że te filmy kostiumowe znajdują cię same, czy jednak trochę im pomagasz, żeby znalazły ciebie?
1: Wydaje mi się, że to było troszkę takie kopiuj wklej przez jakiś czas. To znaczy raz udało mi się zagrać rzeczywiście w tamtym historycznym projekcie. Później ktoś gdzieś to zobaczył. Przede wszystkim to moje życie odmieniło się bardzo i nabrało tempa zawodowe, kiedy Filip Bajon postanowił, że to ja zagram Cezarego Barykę. No i tam rzeczywiście ten wachlarz różnych moich twarzy, który został pokazany w tym filmie, dał taką innym twórcom, reżyserom dał taką prostą odpowiedź, taką paletę. Oni mogli sobie, a on tak wygląda w kostiumie z epoki, a tak wygląda w mundurze mu dobrze mu w tym mundurze, to może mundur. Później kolejnym takim filmem dla mnie bardzo ważnym było oczywiście Jutro idziemy do kina w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Jest w ogóle cudowny film, ponieważ to jest taki film, który łączy wszystkie stany i jest tak wiele ludzi w różnym wieku, z różnych miejsc w Polsce i w ogóle na świecie, z tak różnych dziedzin, które są, nie wiem, solą życia tych ludzi, nie wiem, adwokaci, jakiś pan hydraulik, który mówi dokładnie to samo, co pani nauczycielka oraz jej córka, którą prowadzi akurat do szkoły. I to było takie super przez lata, odkąd powstał ten film, że za każdym razem, kiedy jest pokazywany po raz kolejny w telewizji, on wywołuje wśród bardzo wielu ludzi te same emocje. Taka pani kiedyś podeszła do mnie na ulicy, mówi, mogę pana przytulić? Ja mówię, tak, a o co chodzi? A ona mówi, bo oglądałam Jutro idziemy do kina i tak było mi bardzo przykro. I miałam syna w pana wieku, mam syna w pana wieku i pomyślałam sobie, co by było, gdyby musiał. Ale też miałam dziadka, który to właśnie był panem. I jak będę miała wnuki, będę chciała, żeby obejrzały ten film, dlatego że ten film jest dla nas wszystkich, jest przestrogą, jest piękny, jest filmem o miłości. A poza tym pięknie wyglądał pan w mundurze, no więc wszystko dostałem od tej pani. I tak ludzie reagują na ten film.
2: Czy tak dajesz się ludziom przytulać na ulicy?
1: Rzadko. Rzadko, ale ostatnio coraz częściej zbijam zaciśnięte pięści z ludźmi na ulicy, ponieważ już wystawiają je do mnie i chcą, żeby Golden im zbił pionę. To jest ciekawe. Staram się też bardzo dbać o to, żeby cały czas się zmieniać, a przede wszystkim dbać o mojego widza. Tak jak już powiedziałem na początku naszej rozmowy, zdarzają się tacy, którzy pamiętają jeszcze wow. I to byli ludzie w moim wieku, którzy dorastali razem ze mną i ten świat, który pokazaliśmy w tym serialu zrobionym na telewizji polskiej w 91 roku, on był dla nich atrakcyjny, ponieważ to były jeszcze czasy, kiedy w Polsce nie było niczego, a na pewno nie internetu i nie bankomatów. A myśmy już w naszym serialu to wszystko pokazywali, więc ludzie dorastają ze mną. No, ale gdybym tak szedł tylko i wyłącznie w tym kierunku i starał się sprostać temu swojemu pokoleniu, no to mogłoby się to dość szybko skończyć. Także każdy casting do filmu dla dzieciaków jest dla mnie zawsze taką ogromną radością, ponieważ sam mam dzieci. No i odkąd je mam, to staram się pamiętać również o tych najmłodszych, więc nie reżyseruję sobie sam filmów, nie produkuję ich i nie mogę sobie wymyślić, jaką rolę bym chciał zagrać, ponieważ nie mam na to czasu, ale tak jak powiedziałem, każde zdjęcia próbne, gdzie jestem zaproszony, robię wszystko, żeby było ok, żeby dać z siebie wszystko. Ostatnim takim rzeczywiście projektem, który bardzo dał dużo radości mnie i całej mojej rodzinie, był Pies, który jeździł koleją i tak bardzo się cieszę, że zagrałem w tym filmie, ponieważ zdarza się, że idzie cała rodzina i idzie babcia i mówi, że ja to pana pamiętam z matek żon i kochanek. Idzie młody chłopak, który zbija mi pionę jako Goldenowi. Jest matka, która przytula mnie właśnie, za jutro idziemy do kina, ale jest też ta najmłodsza w rodzinie, która ma 7-8 lat. Wtedy mama się nad nią nachyla i mówi, a widzisz, to jest ten pan z psa, który jeździł koleją.
2: Tyle postaci w jednym człowieku. Aktor Mateusz Damięcki dzisiaj jest moim i państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda i do tej rozmowy wrócimy dosłownie za kilka muzycznych chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy wychowujesz się w rodzinie aktorskiej, to dostajesz też od rodziny uwagi co do swojej pracy? Czy nie rozmawiacie na tematy aktorskie? Tak się chyba nie da.
2: Tato zawsze mi mówił jedno, że nie można kłamać w postaci. I zdarzyło mi się parę razy, że widziałem, jak się krzywi i tak, nie uwierzyłem. To znaczy, że źle. A poza tym bardzo mnie teraz śmiesza, że ja nigdy, jak byłem młodszy, jak nie wiedziałem, co zagrać, to tak, państwo tego nie widzą, tak zęby zaciskałem. Ja mam taki lekki bruksizm, więc przy zaciśniętych zębach pojawiają mi się takie mięśnie na policzkach. I mój tata, jak to widział przed kamerą, że jest na mnie z kamera skierowana, na przykład w trakcie dialogu i ja nic nie odpowiadam, tylko mam coś, zareagowałem, a tam się pojawiają te zaciśnięte moje mięśnie, to tata mówił: o, no widzę, że nie wiedziałeś, co zagrać. I wydawało ci się, że jak tak zaciśniesz te zęby, to wszystko wyjdzie. Nic nie wyszło, wyszło jak zwykle do dupy. W przypadkach, kiedy zaciskam zęby. I zacząłem unikać tego tak zwanego wyrazu aktorskiego. To mi się wydawało zawsze takie super męskie, że Brad Pitt też tak robi. No ale później się chyba jednak okazywało, że nawet Brad Pitt, jak to robi, to po prostu myśli sobie: zrobię tak i to będzie wyglądało, jakbym myślał na przykład, albo jakbym kochał, albo jakbym nienawidził. Jednak uważam, że dużo większą moc mają nie mięśnie na policzkach, ale jednak oczy, więc staram się jednak od tamtego czasu, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest jakaś taka proteza, jak nie wiem, co zagrać, staram się przed sceną pomyśleć o tym, co w danej scenie byłoby odpowiednie dla mojego bohatera, który nic nie mówi, i staram się zastanowić, o czym myśli. Co analizuje. Nie żeby pokazać, że analizuje, tylko naprawdę zastanowić się, nad czym bohater się zastanawia. I to widać w oczach wtedy. Ja miałem wielokrotnie dowód na to, kiedy Cyprian mi mówił: zobacz, tutaj jesteś bez sensu, nie myślisz o niczym, a tutaj jest ten dubel, kiedy postaraliśmy się przed ujęciem dogadać, i wtedy wystarczyło przypomnieć sobie inne sceny, na przykład z tego filmu, albo to, co zdarzyło się poza jego kulisami, poza sceną, za kulisami, to, co kiedy sobie pisaliśmy, że on zrobił to, ale nie możemy tego włożyć do filmu, albo że z mamą tego i tego dnia był gdzieś tam i się zawiódł, albo że jego ojciec wrócił do domu pijany, i to był ten kolejny raz, kiedy twój bohater zobaczył, jak wygląda prawdziwe życie. To może to, o tym pomyśl, to sobie przypomnij, mimo że to się nigdy nie wydarzyło. I to działa, wiesz? To jest niesamowite, że ten wzrok nie jest wtedy pusty i nie trzeba wspierać się zaciśniętymi szczękami, żeby w tych oczach było coś więcej.
1: Choć z drugiej strony chyba te zaciśnięte szczęki w Furiozie przydawały się.
2: Tak, ale to nie było związane z moją bezmyślnością, a raczej z tym, czym emanował ten bohater. Ja go całego zbudowałem na spięciu. I tam nie były tylko te mięśnie spięte. Tam były takie momenty, że mój bohater nie miał żadnego nienapiętego mięśnia w sobie i emanował tym na maksa. Na maksa, czy on bił, czy kochał, czy tańczył, czy jechał samochodem, był jak napięty, jak struna od fortepianu. Dlatego też takim dużym wyzwaniem było nagranie tego bohatera, stworzenie tego bohatera, ponieważ ja mimo wszystko bardzo dużo już w życiu swoim odpuszczam, a ten facet nie odpuszczał nigdy.
1: A o tym odpuszczaniu opowiada państwu Mateusz Damięcki. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy za chwilę. Zapraszam państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mikołaja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałam jeszcze zapytać cię o to, że jednak mam takie skojarzenie trochę o psie, który jeździł koleją przedwiośnie, teraz lalka. Czy ty zamierzasz być bohaterem lektur szkolnych?
2: O, to ciekawe. Nie, wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony to jest zawsze taka obietnica sukcesu. Oczywiście trzeba biorąc na warsztat dany tekst, trzeba się bardzo postarać, żeby tego nie schrzanić, bo im lepszy jest tekst, tym większa odpowiedzialność na nas wszystkich ciąży, żeby nie odcinać kuponów i nie zepsuć tego tekstu. Z drugiej strony wiadomo, że dużo łatwiej promuje się później tego typu projekty, które już gdzieś komuś w głowie się pojawiły. To jest tak jak z tymi znanymi piosenkami. Wszyscy je lubimy dlatego, że już je znamy.
1: Tak.
2: Oczywiście, zanim będą znane, musimy zrobić wszystko, żeby się nam spodobały. A w przypadku takich tekstów jak Przedwiośnie, czy Pies, który jeździł koleją oraz Lalka, no to mamy ten feedback jako twórcy, czyli jesteśmy pewni, że jest niewiele ludzi, którzy nie dotknęliby tego tekstu źródłowego. No, biednym psem, który jeździł koleją, katowani byliśmy jako dzieci, wyciskano z nas pierwsze świadome łzy, świadome w obcowaniu z literaturą. No i to była dla mnie zawsze wielka trauma i cieszę się, że my w naszym psie, który jeździł koleją, pokazaliśmy wzruszenie i emocje, ale nie dlatego, że umiera pies, tylko że ratujemy dziecko. Jeżeli chodzi o Przedwiośnie, no to jest taka sztandarowa powieść, którą wykorzystuje każdy, kto przystępuje do matury. I odkąd sam pisałem maturę, zawsze śledziłem pytania maturalne i robię to od 25 lat już w tej chwili. I za każdym razem jest to samo. Zawsze znajdzie się temat, w który Przedwiośnie można wtłoczyć. Dlatego jest to bardzo wyjątkowa powieść. Już nie mówiąc o Lalce, która jest naprawdę dziełem wybitnym. Z jednej strony są bardzo duże oczekiwania widzów, ponieważ każdy ma swój pomysł na Lalkę i każdy ma swoją interpretację tej powieści, a z drugiej strony jest to taka jednak duża obietnica i feedback, że dla producentów, co najmniej dla producentów, że no będą chcieli ci ludzie skonfrontować własną wizję

0: z tym, co my im zaproponowaliśmy. Ja mam głęboką nadzieję, że po obejrzeniu lalki Maćka Kowalskiego i Radka Drabika jednak Wokulski od tego momentu będzie miał już twarz Marcina Dorocińskiego, który jest wybitny w tej roli.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam, bo też wyszłam z tego pokazu taka bardzo roztrzęsiona tą postacią.
0: Ja mam wrażenie, że po premierze Marcin gdzieś uciekł, ale tylko po to, żeby nikt nie chciał go przytulić, bo myślę, że przytulić go chcieli po zobaczeniu tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Każdy chciał go przytulić mocno i powiedzieć, że mu bardzo współczuję.
1: Czy ty myślisz, że, bo oczywiście teraz już zaczęła się narodowa dyskusja, więc czy myślisz, że to jest lalka, którą można obejrzeć zamiast przeczytać?
0: O nie, oczywiście, że nie, ale myślę, że to jest wspaniałe preludium do tego dla wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zastanawiają się, czy w ogóle książki do czegokolwiek jeszcze są potrzebne, bo niestety w takich czasach żyjemy. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, no ale niestety patrząc na statystyki, najchętniej młodzi ludzie niczego by nie czytali. Ja myślę, że to jest właśnie ta powieść. Nie przerażajcie się tym, że ma ponad 600 stron, czy 700 w zależności od wydania. Myślę, że to będzie takie preludium właśnie. Obejrzyjcie sobie film oczywiście, ale później przeczytajcie książkę. Zobaczcie, jak wiele głębokości jest w tej powieści. My oczywiście proponujemy wam wszystkim jakiś wyimek. To jest ogromna praca reżysera, montażysty, żeby tak skonstruować tę lalkę, żeby nie była za długa do kina, ale również, żeby nie była zbyt krótka i zbyt taka, nie wiem, teaserowa. Nie ma nic gorszego niż zrobienie lepszej zapowiedzi filmu niż samego filmu. Także myślę, że w przypadku lalki jest to wyważone, ale pamiętajcie, młodzi, zwłaszcza młodzi, w tej powieści kryje się po prostu cały świat i my pokazaliśmy wam tylko fragment tego świata. Bardzo atrakcyjny i bardzo kolorowy sposób. Jest tam mnóstwo przygody. U nas w filmie wspaniała, bardzo, bardzo namiętna ta miłość. To uczucie jest wielkie. Ale w książce jest jeszcze tego więcej. Więc zachęcam was bardzo serdecznie, żeby zaraz po tym, jak obejrzycie film, żebyście ściągnęli, mam nadzieję, z półki waszych rodziców tę książkę, ponieważ wydaje mi się, że lalka powinna być w każdym polskim domu. I zobaczcie, czy to, co przeczytacie, będzie odpowiadało temu, co zobaczyliście na ekranie. Każdy z was ma prawo do własnej interpretacji tej powieści. Nasza propozycja jest jedynie propozycją. My widzieliśmy to w taki sposób, a wy?
1: A zachęcał was Kazimierz Starski.
0: Kazio dla bogatych wdów.
1: Mateusz Damięcki był dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Reklama.
8: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
13: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna. Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy, w związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
12: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
11: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby co jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to nam znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy do jedzenia do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Aquanet w tym, co będzie zaraz robił. Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczne. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, nasze jest niezłe. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to też ją dostanie. Znaczy, muszą za nią zapłacić oczywiście.
12: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę kranówkapoznańska.pl. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu. Co to był za weekend w Poznaniu?
14: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie. Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 km, który poprzedza maraton, i biegi dla dzieci. Ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids Maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
12: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
14: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5 tysięcy osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na start niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5 tysięcy maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie, i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
12: To powiedzmy o tych najlepszych.
14: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a Poznański Maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu w miniony weekend. Zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton. I tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu. Także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska. Także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
12: A za rok 26 maraton imienia Macieja Frankiewicza. A czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
14: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam mamy kalendarz wydarzeń. Te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas, są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy taflę. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
12: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
14: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
12: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
14: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
12: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
15: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem po prostu się śmiertelnie zatruł, także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
12: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
15: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
12: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla Poznania, dla Wielkopolan.
15: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, to jesteśmy możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
12: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
15: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów. No, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
12: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
16: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
12: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
16: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo. Trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory, można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzenie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
12: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
16: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki. Więc jeżeli chcecie Państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim kurator Anny Król było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
12: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
16: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko Państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak Państwo wejdziecie do pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka Was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiety. Między innymi prace Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
12: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień, mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach, robi się kolorowo.
16: Robi się kolorowo, czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożąby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
12: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
16: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze to oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do Kina Pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni. To jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy. 31 października pokażemy filmy Mag Mag, Niewidzialną Połówkę i nową grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kwadir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne. Warsztaty artystyczne między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującym jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
12: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
16: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówię o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
12: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
16: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
12: Ja tobie powiem, że lubię próbować rogale z różnych cukierni, piekarni. Później dzielimy się z rodziną albo ze znajomymi i tak po kawałku z każdej dzielnicy Poznania.
16: Tak, ja przyznaję, że gdyby ktoś chciał zrobić próby rogali z 5 cukierni, zjeść całe rogale, to naprawdę szapoba, byłoby to niewykonalne, ale rzeczywiście warto robić te rankingi. Zresztą te rankingi przed 11 listopada w mieście się pojawiają w mediach, oczywiście wśród influencerów jedzeniowych, więc można wcześniej zrobić już research, ale ja jestem pewna, że Państwo macie też swoje ulubione miejsca. Ja też mam swoje ulubione miejsce, gdzie rogala co roku muszę absolutnie kupić i zjeść. Nawet jeżeli próbuję w innych miejscach, to z jednej z moich ulubionych cukierni co roku tego rogala muszę kupić i zjeść.
12: By słuchacze nie zarzucili mi, że już w październiku mówię o rogalach, to na koniec będę zachęcał do jesiennych spacerów, a do do rogali z pewnością jeszcze powrócimy.
16: Zdecydowanie powrócimy i zachęcamy rzeczywiście do spacerów i do zamku, i wokół zamku, i w ogóle do zdrowego spacerowania.
12: Ja mam nadzieję, że kilkanaście kroków, kilkadziesiąt kroków zrobisz ponownie do naszego studia, do studia przed 27 grudnia i ponownie porozmawiamy o tym, co w zamku.
16: To jeden z moich ulubionych spacerów, więc oczywiście zawsze z przyjemnością przychodzę do studia z zamku.
12: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
16: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
17: Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid.
12: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz w naszym magazynie zajrzymy na poznańską Cytadelę.
18: Na Cytadeli trwa budowa ogrodu miododajnego. Aktualnie prace są tam na etapie formowania tarasów, na których to posadzone zostaną rośliny. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na tym etapie zamontowane zostały już pierwsze schody łączące wszystkie poziomy tego ogrodu. Trwa też renowacja muru na szczycie dawnej widowni amfiteatru i do tego odsłonięta została na górze też nawierzchnia alei spacerowej. Wśród wykonanych prac mamy też przyłącza wodne i elektryczne. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną również pierwsze drzewa i krzewy, a docelowo tarasowy ogród będzie tworzyło 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Przestrzeń ta zostanie podzielona na sektory, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, żywe i bardziej energiczne. W sumie kompozycję ogrodu miododajnego będzie tworzyło ponad 80 gatunków bylin. Wyliczyliśmy, że ponad 11 tysięcy sztuk. Bylinom towarzyszyć będą krzewy.
12: Pojawią się też tablice edukacyjne, ławki i kosze.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrady, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
19: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych.
20: Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
21: Historia, którą warto poznać.
20: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie sto kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
12: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
20: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 1945 roku.
12: A gdzie teraz idziemy?
20: To chodźmy na pierwsze piętro.
12: Możemy windą czy schodami? Schodami.
20: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
12: A tutaj ogromne okna i widzimy...
20: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
12: Mamy kondycję.
20: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
21: Zwiedzaj z nami Poznań.
12: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
20: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. Myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
12: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
20: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przyszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, bo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania, ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
12: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
20: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
12: Poznański

0: sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach. A u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
1: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
0: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Teraz poznańskie winogrady i osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
3: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca, postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować. To było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy. Czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
1: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
3: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą. sobą, ponieważ no, w dobie cyfryzacji, komputeryzacji,

0: tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. A właśnie miejsca takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
1: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie. Taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
0: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
1: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
0: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że no, ciężko to sobie wyobrazić. Ale też no, staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także no, zapraszam, żebyście państwo, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
1: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
3: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
1: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania?
3: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
4: Historia, którą warto poznać.
3: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, czy pierwsze wydarzenia, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, do której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
1: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
3: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów, jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne. No bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić, albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną, czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro, tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
4: To warto wiedzieć.
3: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy. No a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
1: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
5: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając w miejscach, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory, walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
1: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
5: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski. Wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
1: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
5: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
4: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
5: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby ognisko pod dębem 8 lutego w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów, jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć, jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
1: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
5: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna, prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
1: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
5: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
1: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę państwa i moim gościem dziś był
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Reklama. Psst. Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Konrad Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Ordynat był bezpartyjny, ale wyrozumiały. Na sesjach mówił niewiele, wypowiadając zdania konkretne i dobrze obmyślane, które zawsze prawie odnosiły zwycięstwo. Nie rozdrabniał swych myśli i nie szafował nimi w dysputach z każdym. Nie była to zarozumiałość, lecz jedynie powściągliwość i powaga w słowie. Miał zaufanie do dziadka i Luci. Przy nich mówił więcej i nieco ożywiał się. Raz mówił: gdyby na świecie było mniej pretensji, byłoby zarazem mniej kłamstwa i obłudy. Gdyby ludzie mieli odwagę przedstawiać się takimi, jakimi są, byliby szczęśliwsi. Nic chyba nie deprawuje bardziej duszy niż ta pewność, że się ma maskę dla świata, a inną twarz dla siebie. Bo pomimo najzręczniejszej i powiedzmy nawet najwytworniejszej obłudy, osobnik, który ją uprawia, zna swą istotną wartość. Więc gdy uczciwość w nim nie zamarła doszczętnie, odczuwa i cierpi, że poznaje. A to jest przecież okrutne. Lucia potrząsnęła głową energicznie. Ale dodaj jeszcze, że i nie poprawi się taki pan. Gdy jest bierny duchem, wierzy w swą pozę, jak w rzecz prawdziwą, nienabytą i kolorowaną. Gdy jest podły, śmieje się z niej ironicznie, lecz nie zmienia. Częściej jednak śmiech swój zwraca nie na własny dowcip w urządzaniu prawdy, lecz na naiwność tych, którzy się na nią biorą. I to już jest szczytem bezczelności, dokończył Waldemar. Stary Michorowski patrzył na nich ze smutkiem i zgrozą. To jest młode pokolenie. Ty, Luciu, możesz już tak sądzić? Poznaję świat, dziadziu, odrzekła krótko. Brochwicz nie rozmyślał o polityce, nie analizował ludzi. Z książką w ręku siedział raz, daleko, poza parkiem w ogrodzie owocowym. Nie czytał, głaskał wzrokiem żółknące już drzewa śliw. Obfite, nadmiernie dojrzałe owoce w aksamitnych fioletach z puszkiem srebrzystym zwisały z gałęzi ciężkimi ciałami lub spadając na trawę. Pękały, ukazując złoty, soczysty miąższ. Szare okazałe gruszki wśród szarych liści i błyszczące, zarumienione jabłka tworzyły wyłączną jesienną mozaikę, napawając jednocześnie jakąś sytością. Brochwicz lubił ten ogród, bo mu tu było zacisznie. Błądził w winnicy, wśród zabudowań cieplarnianych rysował pyszne liście winogron, czarne i zielone. Cieszył się widokiem potężnych ananasów, przesadziście złocących się pod szkłem. Wytworne kule brzoskwiń i ciemnożółte lampki moreli zatrzymywały na sobie oczy Brochwicza, jakby najpiękniejsze kwiaty. Chodził już długo, miażdżąc opadłe śliwki węgierki, pogrążony w myślach, z tęsknotą w źrenicach i zwątpieniem na ustach. Ale ocknął się. Nagłe postanowienie rzuciło mu na twarz błysk energiczny. Prędkim krokiem podążył do zamku. Zapytał, gdzie ordynat. Olbrzymi Jur odpowiedział cicho i jakby z nabożeństwem: ordynat gra. Brochwicz wiedział, że gra w sali muzycznej na organach. Uszanował tę chwilę i nie przerywał. Nawet nie wszedł do sali. Usiadł w bocznym saloniku, czekając, aż Waldemar skończy i zasłuchał się. Michorowski nieczęsto pozwalał sobie na chwilę osobistych rozmyślań przy organach, bo wówczas wpadał w nastrój prawie mistyczny. Wszystkie drogie wspomnienia, bóle, tragedie przeżyte przed 2 laty uwypuklały się i raziły w serce nawałą ciężarów. Ale grał i zanurzał się we wspomnieniach odległych, które jednak przez powiększające szkło duszy były tak blisko, że prawie w tej sali. Waldemar miewał złudzenia, że gdy wstanie, zobaczy za sobą Stefcię Rudecką lub usłyszy jej głos. I patrzył na nią, budząc życie w jej twarzy malowanej na płótnie. Portret jej umieszczony był obok organów. Gdy ordynat grał sonatę Beethovena, ulubioną niegdyś przez nich oboje, twarz na portrecie zdawała się uśmiechać, promienieć. Gdy grał żałobnego marsza lub nokturny Chopina, rysy zmarłej narzeczonej posępniały. Waldemar zaś wstrząsał się, bo widział ją wówczas już oblubienicą śmierci w ruczajowskim salonie wśród kwiatów. Nikt nigdy nie przerywał ordynatowitych siest muzycznych. Cały zamek słuchał w skupieniu. Niewidzialne jakieś palce trącały w struny innych instrumentów, tu nagromadzonych, i razem z hejnałem organów płynęła pieśń tęskna, a potężna, pieśń natchniona, nasiąknięta czarem od bólu ciężarna. Borchwicz słuchał takiej właśnie pieśni strun. To nie grały palce ordynata. To grała wszechpotęga dramatu, który nosił w duszy. To grał orkan poszarpanych namiętności. To grała tęsknota, tak olbrzymia, że ocean wylany na jej ogień nie zdławiłby go. Jeśli tak dłużej potrwa, to zgon Stefci, ordynat i te organy staną się legendą zamku, myślał Brochwicz. I nie mylił się. Na zamek już spoglądano jak na mauzoleum nieszczęścia. Mury były jakby nasiąkłe tragedią. Pełzał po nich szary mrok. Wyniosły gmach przyjmował odwiedzających przyjaźnie, ale głównie ludzi czynu, związanych z ordynatem tożsamością idei. Nie bywało innych zjazdów niż społeczne. Dawne zabawy zdążyły stłumić na węgłach murów najcichsze swe echa. Zamek był jak skała, z ostatnim potomkiem orlego rodu, którego zraniona pierś krwawiła. Brochwicz nie odważył się tego dnia mówić z Michorowskim o sobie. Nazajutrz przy śniadaniu rzekł tylko: muszę już opuścić Głębowicze, ale dziś chcę być w Słodkowcach. Proszę cię, Waldi, jedź ze mną. Chcesz się upewnić co do Luci? Brochwicz spojrzał zdumiony. To ty odgadłeś? Przeczuwałem. Przez chwilę milczeli. Upewnić? Czy ja się mogę upewnić? Ja zupełnie nic nie wiem, rzekł Brochwicz. Nie rozmawiałeś z nią o tym nigdy? Nie. Jednak ona również nie. I? No, nie zwierzała mi się, trudno odgadnąć. Brochwicz przeciągnął dłonią po swych gęstych, jasnych włosach. Ty, Waldi, przeczułeś, ale nie wiesz, jak ją kocham. Tak jakoś powstało, z niczego. Z tej dziewczyny wyrósł kwiat wonny. Może nie dla mnie. Ona kocha. Kocha na pewno, tylko zdaje się, że nie mnie. Ordynat popatrzył badawczo w oczy przyjaciela. A kogo, zgadujesz? Kogoś, kto został w Nicei. Ona uciekła od niego. Ale kto to? Nie wiem. Ona jest skryta. Pojedziesz, Waldi, do Słodkowic ze mną? Tak. Kto wie, może się obydwaj mylimy. Nie rozumiem. Bo ty myślisz, że jest ktoś drugi, a ja jednak myślę, że jesteś tylko ty. Jak? Poczekaj, a może nie być nikogo w jej uczuciach? To możliwe. Lucia jest tajemnicza. Brochwicz trochę smutno uścisnął rękę ordynata. Wolałbym już, żeby kochała innego niż nikogo, bo wówczas jej stan obecny tłumaczyłby się naturalnie, a tak? Jeśli to tylko apatia? Niechęć do życia? Nie, Lucie na pewno coś gnębi. Odrzekł Michorowski z powagą w głosie. Nie dojeżdżając do Słodkowic, ordynat i Brochwicz spotkali Lucię w białym koszykowym wolanciku zaprzężonym w białego konia. Jasna, smukła postać dziewczyny, jadącej samotnie z białymi lejcami w dłoniach, dopełniała wdzięcznego obrazka. Kapelusz Panama, odchylony z czoła, rozwiane włosy i biały welon upiększały Lucię, nadając jej odmiennego wyrazu niż zwykle. Dziewczęcy powab i młodość, zagłuszone powagą, teraz odżyły i zaciekawiały. Gdy powóz ordynata zrównał się z koszykiem, Lucia wstrzymała konia. Michorowski zauważył, że na widok Brochwicza chmura przeleciała przez jej twarz.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Panowie wysiedli z powozu. Po powitaniu i kilku słowach wstępnych Waldemar rzekł: oddaję ci, Luciu, Jurka. Bądź dla niego uprzejma. Ja muszę wstąpić do leśniczówki. To jedźmy razem, zawołała Lucia nerwowo. Nie, nie, zostańcie. Mam tam osobistą sprawę, przy której bylibyście zbyteczni. Dziewczyna wpiła badawczy wzrok w szare oczy Michorowskiego. Usta jej drgały, gniew zamigotał na twarzy. Podając rękę Waldemarowi, rzekła zamiast pożegnania: dobrze, będę grzeczna jak każesz. Ty jedź sobie. W jej głosie brzmiała złośliwość. Waldemar miał wrażenie, jakby ścisnął w swej dłoni nie rękę kobiecą, lecz kawałek drzewa. Lucia zgarnęła suknię, usuwając się na bok. Proszę, niech pan siada. Brochwicz, trochę zmieszany energią Luci, wskoczył do koszyka niezgrabnie. Ona poruszyła batem. Do widzenia, Waldi, zawołał Jerzy. Może w tej chwili żałował swego pośpiechu, bo mina Luci nie wróżyła mu nic dobrego. Jechali, milcząc oboje. Brochwicz gryzł wąsy, patrzył uparcie na białe rękawiczki Luci, zatrzymywał słowa na brzegu ust, szarpał się wewnętrznie, denerwował, ale bał się mówić. Przeczuwał, że ta odrobina złudzenia, nadziei, którą nosił w sercu, leży oto przed nim jak wątły płatek kwiatu i że jego słowa zdmuchną go na zawsze. Uleci od niego ten atom ideału, uleci bezpowrotnie. Czy nie lepiej zatrzymać się? Zacząć zwykłą rozmowę? Płatek zaś ten, utkany z uczuć złotych, mieć jeszcze przed oczyma do nieskończoności? Brochwiczowi jeszcze raz zaciążyła obecność Luci. Z utęsknieniem pomyślał o Głębowiczach, gdzie był ciągle z nią, ale ciągle bez niej, gdzie marzył o niej, nie widząc jej, gdzie pieścił jej ręce w swej wyobraźni, tulił ją całą do siebie. Teraz ona siedzi przy nim blisko, lecz jest dalej. Jej ręce widzi przed sobą, ale są jakby obce, sztywne. Czy to są ręce jego Luci? Brochwicz zrozumiał, że można za kimś szaleć na odległość całego świata, gdy się zaś jest blisko swego ukochanego, chciałoby się brnąć przez pustynię Sahary, aby dalej. Bo najstraszniejszym z zawodów jest utrata nadziei. Nic nie wyrówna goryczy, zgrozie i przerażeniu duszy stęsknionej, gdy zamiast wymarzonej iskry napotyka sopel lodowy. Brochwicz męczył się i miał żal do samego siebie, że dobrowolnie złudę swą zdziera z oczu. Ogarnął go lęk niesłychany. Jeszcze trochę, jeszcze kilka chwil, może nie ten jest powód jej chłodu, może nie to. Ale Lucia była dziś jego katem do końca. Odczuwając jego walkę i wahanie się, pierwsza zerwała tamę niepewności, zmuszając go do wejścia w zimny strumień swych uczuć dla niego. Pan ma mi coś powiedzieć, prawda? Coś wyłącznego, zatem proszę, rzekła niemiłosiernie obojętnym tonem. Brochwicz osłupiał. Tak, chciałem z panią pomówić. Proszę. Fala energii wpłynęła do serca Jerzego. Wiedział już, że zginie, ale postanowił zginąć mężnie. Zaczął mówić wolno, bez zapału, lecz całą duszą, jak spowiedź przed wyrokiem śmierci. Pani, wiadome są moje uczucia. Mój pobyt w Nicei i przyjazd teraz do Głębowicz. Pani wie, że ją kocham od roku prawie. Pani była w klasztorze. Milczałem i w Nicei milczałem i teraz całe lato milczałem. Dłużej nie mogę. Lucia poruszyła się, chciała coś rzec, ale Brochwicz przerwał. Pani zna moje uczucia, tylko je lekceważy. Tak nie można. Mowę czyjegoś serca trzeba szanować przynajmniej, jeśli nie jest się zdolnym odpowiedzieć na nią. Miłość, głęboko pojęta, jest majestatem, jest powagą, dla której trzeba mieć cześć. Czy ja robię jakąś krzywdę pańskim uczuciom? Nie rozumiem, rzekła Lucia trochę niecierpliwie. Robi pani największą, bo ich nie odwzajemnia, ale to nie pani wina. Tak, nie kocham pana i nawet nie żałuję tego. Brochwicz zacisnął usta. Czoło sfałdowało mu się boleśnie. doznał wrażenia okropnego, że Lucia zimną ręką wyjęła z niego serce i trzyma je na swej dłoni, drgające, ociekające gorącą krwią. Nie kocham cię i nawet nie żałuję tego. Ach, kobieta, kobieta. Siedział jak zabity. Wstręt do niej odczuwał, jak przed czerwoną suknią kata. Lucia spojrzała na niego i zlękła się. Rękę oparła o jego dłoń. Panie Jerzy, panie Jerzy! Odsunął ją od siebie szorstko. Niech mnie pani nie dotyka, już dosyć szyderstwa. Zawsze mnie pani oblewała lodem, mroziła serce i duszę. Panie, przecież to dowód, że nie szydziłam, to dowód najlepszy. Nie, to nie po kobiecemu. Ja panią kochałem jak szaleniec, a pani nawet tego odczuć nie chciała. Nie chciałam i nie mogłam, ale z innych powodów niż pan sądzi. Nie myślałam nigdy, że pan może mnie pokochać. Mnie się zdaje, że cały świat wie, głównie zaś pan. Umilkła, szarpnęła lejcami silnie, ale koń pomimo to zwolnił. Jechali prawie krokiem. O czym ja wiem, wyszeptał Brochwicz. Twarz Luci zabarwiła się lekko, na rzęsach zawisły łzy. O tym, że ja kocham innego. Pani? Tak, kocham innego. To było powodem, że nie wierzyłam w pańskie uczucia, a potem mroziłam je. Teraz niech pan potępia. Łzy jej opadły na perłowe guziki żakietu. Brochwicz pod wpływem ciosu ostatniego, a strasznego, patrzył tępym wzrokiem, gdy duże krople łez, błyszcząc różowo na kąsze guzików, suwały się po białym szewiocie i biegły prędko jak drobne kulki szkła. Jerzy nic nie myślał. Głusz dziwna, a przeogromna wzięła go w swój krąg, wsysała mu się w mózg, wyżerała serce. Stracił ją, swoją Lucię, stracił na zawsze. Wątły płatek jego marzeń, jego nadziei uleciał bezpowrotnie, zdmuchnięty jej słowami „kocham innego”. Czyż można ją potępiać za wyrok, jaki wydała na niego? Brochwicz czuł swoją niemoc i razem z goryczą spłynęła mu do duszy litość nad Lucią. Czemu ona płacze? Czy że jego pokochać nie może, czy że kocha innego? Więc chyba nieszczęśliwie. Lucia ocknęła się, otarła łzy i pochylając się do Jerzego, rzekła serdecznie, chociaż głuchym głosem: niech mnie pan wyrzuci z serca, bo kochać bez wzajemności to straszne, to grób. Ja to znam, bo i ja tak samo kocham. Brochwicz bez słowa wziął jej rękę i ucałował z szacunkiem, ale zimnymi ustami. Dławił go żal, męka trawiła serce, lecz w mózgu jedna myśl tylko nurtowała uparcie, zagłuszając ból duszy. Jedna myśl, jedno pytanie. Kto to jest ten drugi? W milczeniu dojechali do Słodkowic. Ordynat poznał po Luci i Brochwiczu, że kwestia rozstrzygnęła się niepomyślnie. Był zdziwiony, ale nie pytał o nic. Uderzył go wyraz oczu Luci, gdy patrzyła na niego, jakby zalękniony czy niepewny. Unikała go wyraźnie. Po obiedzie usiedli wszyscy na tarasie, gdzie podano czarną kawę. Lucia rozlewała z filiżanki. Przed ordynatem Jacenty położył tekę pocztową, pełną listów, świeżo przywiezioną z Głębowicz. Taki był zwyczaj, że gdy ordynat bawił w Słodkowcach, korespondencję odwożono mu natychmiast, choćby miał wracać wieczorem. Ordynat otworzył list, pierwszy z brzegu, przeczytał szybko kilkanaście słów, zmarszczył się, potem uśmiechnął i podał list Luci, która niosła mu kawę. Przeczytaj, to zabawne. Dziewczyna spojrzała zdziwiona, wzięła list w drugą rękę i nie stawiając filiżanki zaczęła czytać. Nagle zbladła, ręce jej zatrzęsły się, czarna wstążka rozlanej kawy splamiła jej suknię, filiżanka u jej stóp rozprysnęła się na cząsteczki. Lucia stała, jak uderzona w skroń, ze spadkiem w jednej i z listem w drugiej ręce. Zmieszana, z ognistą czerwienią na twarzy, nie wiedziała, co ze sobą począć pod wzrokiem dziadka i Brochwicza. — Co to za list? — spytał pan Maciej. — Ach, głupstwo, to z Białoczerkas — odrzekł Michorowski z niezadowoleniem. — Co się stało, na Boga? — Nic nadzwyczajnego. Fermenty i rozruchy. Na Luci to zawsze robi wrażenie. Uśmiechnął się Waldemar łagodząco. Ale dziewczyna wyszła z pokoju. Zmięty list ze stołu ordynat chował do kieszeni. Gdy Brochwicz poprosił o niego wzrokiem, z przychylnym skinieniem brwi Waldemar oddał mu go i zajął dziadka gazetami.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Brokwicz czytał. Jaśnie wielmożny panie ordynacie, u nas chłopy buntują się. Chodzą jakieś ludzie i rozrzucają złe papiery. Mają spalić nasze młyny i wyrżnąć całą administrację. A najgorsze to, że wyjechało kilku łajdaków, żeby zabić jaśnie wielmożnego pana ordynata w ordynacji, bo mówią, że teraz na panów koniec przyszedł i że wszystkich będą rżnąć. Przepraszam jaśnie wielmożnego pana ordynata, że mam śmiałość pisać, ale mi strasznie na sercu leży ten spisek, bo to jest pewne, że pojechali. Niech się jaśnie wielmożny pan wystrzega, bo broń Boże nieszczęścia i tak dalej, i tak dalej. Brochwicz spojrzał na podpis. Gałkowski, leśniczy z Białoczerkas. Gorąco uderzyło na mózg Jerzego. Zmiął list machinalnie, spojrzał na skorupki filiżanki i na czarną plamę na terakocie posadzki. Duszność ogarnęła go tak silnie, że nie mógł pozostać na miejscu. Wstał i bez słowa podszedł do balustrady. Patrzył na dywany kwiatów, malujące się pięknymi wzorami w powodzi słońca, na bogactwo jesiennych barw wśród parkowych drzew, na brylantowe odpryski fontanny i wszędzie widział wielką, odkrytą prawdę. Już nie męczył się pytaniem, kto jest ten drugi. Czuł szum w głowie i brakło mu oddechu. Lucia powróciła na taras przebrana i z czerwonymi oczami. Była cicha, poważna, prawie surowa. Gdy na pożegnanie Brochwicz całował jej rękę, szepnęła cichutko: niech mi pan wybaczy i zrozumie. Ja już zrozumiałem, odrzekł Jerzy bezmiernie smutno. Zwarli się oczyma długo, uważnie. Lucia nie spuściła powiek, tylko róż ją oblał, zapłonęła. Odczuła, że Brochwicz odkrył prawdę. Ja pragnę szczęścia, pani, ale dla każdego szczęście inaczej kwitnie, rzekł jeszcze. Tak, szepnęła Lucia, niech pan będzie moim bratem. Nie, pani, o tym nie marzyłem. Mężczyźnie, który kocha kobietę miłością wielką, nie można dawać braterstwa zamiast wzajemności. Lucia teraz spuściła oczy. Ręce ich rozerwały się, bo oboje nic już do powiedzenia nie mieli. Gdy panowie wsiadali do powozu, Lucia skinęła na Waldemara. Podszedł do niej z kapeluszem w ręku. Waldi, słuchaj, Waldi, proszę cię w imieniu dziadzia i w swoim. Bądź uważny. Ten list... Ordynat lekko ogarnął ją ramieniem i dotknął ustami jej jasnych włosów. Nie obawiaj się, dziecko. To strachy na lachy. Później ci to wytłumaczę. Stali zakryci trochę filarem ganku. Waldemar spytał szeptem. Cóż, Jurek? Lucia drgnęła, odrzekła niecierpliwie. Nic, skończyłam. Bez nadziei? Bez żadnej. Mówmy o tobie, Waldi. Nie wyjeżdżaj teraz bez strzelca, dobrze? Za tydzień jadę do Białoczerkas. Waldi? Nic mi nie grozi. Do widzenia. Błękitne oczy Luci zaszły łzami. Do widzenia, Waldi. Powóz ruszył. Ona zaś stała, oparta o filar, z głuchym żalem w piersi, z piekącym bólem w sercu. Po jakimś czasie dłoń jej zacisnęła się stanowczo, zsunęły się groźne brwi i Lucia rzekła z mocą, pełnym głosem: nie pojedzie tam, nie. Z podniesioną głową weszła do pałacu. Ordynat z Brochwiczem jadąc prawie nie mówili do siebie. Coś padło pomiędzy nich. W Głębowiczach już Brochwicz rzekł: jutro cię pożegnam, wyjeżdżam. Więc obaj myliliśmy się co do Luci, zagadnął Michorowski. Ja nie, przeczułem dobrze, kocha innego i wiem kogo. Ordynat nie podał.

0: kwestii. Dęby wołyńskie, olbrzymy, niebotyczne, trzęsły potwornymi głowami. One tylko zielone swe grzywy rozpościerały dumnie i butnie nad morzem rozchulanych po puszczy barw jesiennych. Dęby wołyńskie parły do słońca całą siłą swych tęgich muskułów. Zaborcze swe ramiona wżerały pomiędzy gałęzie innych drzew, brały je pod siebie i znowu szły dalej i znowu dławiły słabszych. Dęby wołyńskie, rozwielmożnione, poważne, królowały puszczy, biorąc ją we władanie. Sypały na ziemię grad żołędzi na pokarm dla dzików. Dęby wołyńskie, praojcowie puszczy, panowie jej i opiekunowie. One ściągały na siebie pioruny, chroniąc inne drzewa. One opierały się nawałnicom wichrów. One dawały cień, one dawały ton główny leśnej filharmonii. One pierwsze rozbrzmiewały donośną pogwarą na powitanie swego pana. Pierwsze pochyliły czuby w wasalskim pokłonie ordynatowi Michorowskiemu. Za nimi poszedł cały bór, ustrojony w złotogłów. Roztocz kolorów, otchłań burzących się barw. Ordynat wjechał w bór i stanął zdumiony, pochłonięty. Na swym folblucie wydał się sam sobie drobnym jak pyłek, jak atom. Patrzył na puszczę, podziwiał ją i żył jej życiem, wchłaniał jej moc. A puszcza grała, grała melodię tonów tęczowych, słonecznych dla oczu grała. Dziwy się tu działy. Tyle naraz bogactw, tyle żywiołów zbratanych z sobą, przepastna bezdeń cudów. Bór żył, gwarząc ze sobą i dzieje swe opowiadał. A czasem tęsknił i marzył, a czasem się burzył. I wzajemnie do snu się kołysał, i razem rozpaczał, i razem się cieszył. Bóg zgodny, niebotyczny. Ordynat Michorowski, zagłębiony w cieniach puszczy, owiany zapachem jesieni, rozmawiał z duszą swą starganą. Przepojony był wrażeniem, spitym czarem natury. Rwały mu się spod serca uczucia obłędne w swej żałosnej tęsknicy. I jakieś zgrzyty i bunty, i straszny obuch niedoli. Przepyszna, ale jesienna barwa lasu działała na niego gnębiąco, wielkość puszczy przeciwnie, dodawała mu mocy, wlewając tęgość do krwi. Chwilami czuł się silny, nawet potężny, walczyłby z demonami. Przeszłość odsuwał wówczas brutalnie. Najtragiczniejsze momenty życia jego malały w wyobraźni. Widział jakiś ogrom niepojęty, jakiś czyn wielki, do którego dążyć, jego celem, który spełnić, jest istotą bytu, nie obejrzeć się za siebie. Stało się czarny korytarz wiodący do katakumb wspomnień, zasunąć kirem i nie zaglądać doń już nigdy. Ciche szmery w duszy płynące z przeszłości zagłuszyć nowym hasłem, nie cofać się i nie stać w miejscu, naprzód. Naprzód. Być jak ten las, górnym i rozgłośnie szumiącym, jak te dęby, pełnym władzy i majestatu. Ale czy to wystarczy? Czy można przejść przez niebo i zapomnieć o nim? Czy jeśli kto przebył raj na ziemi, nie będzie spalony przez ogień czyśćca? Ale żal, a zgryzota? Ci straszni wrogowie duszy zbolałej, upomną się zawsze o swe prawa, spopielą jaźń duchową, położą na niej piętno wiecznej pamięci. Twarde prawo i ratunku nań nie ma. Silna wola, konieczność, to są jedynie środki obiektywne, jak morfina, podtrzymująca niknące ciało. Zły los wprowadza istotę ludzką na szlaki złociste, pełne barw, blasków, obłoków. Pozwala nawet wejść do tych zaczarowanych otchłani szczęścia. Pozwala posłuchać szumu skrzydeł, które tam wibrują. Pozwala prześpiewać jedną strofkę tego hejnału błogosławionego, który tam rozbrzmiewa. Pozwala, aby cofnąć człowieka z tych cudownych przepaści do dawnego bytu bez promieni, by wydał się popiołem po złotym ogniu. Pozwala, aby ten hejnał nieuchwytny, bo krótki, przeistoczyć na zawsze w treny, aby czarowny szum skrzydeł przemienić w szpony innego życia, które rozkrwawiają wspomnienia po to, by wydobyć z nich wieczną tęsknotę.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nienazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy w

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniósł.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: jak sztubak z najniższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szał.
2: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na